0: Sensacja na mundialu, Niemcy i Holandia za burtą w grze Paragwaj i Maroko, od tego zaczniemy. Były ordynator Szpitala Południowego w prokuraturze, co zeznał Emil Jędrzejewski, o tym za moment. Jak chronić się przed upałami, ale też jak właściwie korzystać z internetu. Sanepid będzie uczył bezpiecznych wakacji. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Euforia w Paragwaju, dramat w Niemczech to po tym, jak południowoamerykański kraj wyrzucił z mundialu Mistrzostw Świata z 2014 roku. I to po wygranej w rzutach karnych 4-3. Wtorek będzie w tym kraju świętem narodowym, już ogłosił prezydent Paragwaju. Dziś świętuje cały kraj, świętuje zwycięstwo reprezentacji, która uosabia to, co najgłębiej wpisane w naszą tożsamość. Waleczność, wiarę i siłę narodu, który nigdy się nie poddaje, napisał w mediach społecznościowych Santiago Pena. W kolejnej rundzie Paragwaj zagra za zwycięstwo meczu Francja-Szwecja. Wcześniej awans do kolejnej rundy mundialu wywalczyła Brazylia. Canarinhos pokonali Japonię 2-1. Sensacyjnie zakończyło się także przed chwilą spotkanie Holendrów z Marokańczykami. Po rzutach karnych reprezentacja Holandii wraca do domu. A to zdecydowanie najważniejsza informacja piłkarska ostatnich godzin dla polskich kibiców. Robert Lewandowski już oficjalnie w Chicago Fire. Polak podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027-28. Hello Chicago Fire, napisał Lewy, oznaczając swojego pracodawcę w opisie posta. Podpisaliśmy kontrakt z ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski. Napisano z kolei w komunikacie klubu. Głos w sprawie transferu zabrał już w jednym z internetowych nagrań szkoleniowiec amerykańskiej drużyny Greg Berhalter.
1: This is true.
0: Mogę oficjalnie potwierdzić, że Robert Lewandowski już zawodnikiem Chicago Fire. Jakie to uczucie mówić o tym w kategorii faktu? To niesamowite. Chcemy budować w klubie światowe struktury i co do tego potrzebujemy piłkarza światowego formatu. Kiedy zadebiutuje? Już 16 lipca. Tak szybko? To się dzieje. Lewandowski ma zarabiać w nowym klubie $20 milionów rocznie. A my zmieniamy temat. Świadek Emil Jędrzejewski. Ponad 9,5 godziny trwało przesłuchanie lekarza w warszawskiej prokuraturze. Ten zeznawał w sprawie śledztwa dotyczącego potencjalnych błędów medycznych oraz możliwych nadużyć na SOR-ze Szpitala Południowego. Jak po złożeniu zeznań przesłuchanie ocenił sam medyk? To pytanie do Mateusza Gołębiewskiego.
2: Doktor Jędrzejewski nie chciał rozmawiać z mediami po opuszczeniu prokuratury. Za to do dziennikarzy wyszedł prokurator Piotr Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury. Ocenił, że śledczy są zadowoleni z treści przesłuchania.
3: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania. Prokuratorzy są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć. W oparciu o te zeznania planowane są dalsze czynności procesowe.
2: Jak przekazano, prokuratura będzie chciała teraz zabezpieczyć dodatkowe dokumenty ze Szpitala Południowego. Śledczy chcą także przesłuchać kolejne osoby. Co ciekawe, na razie wśród nich nie będzie doktora Kacprzyka. Mimo to śledczy nie wykluczają również tej możliwości.
0: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Zniszczył figurę Matki Boskiej, potem groził śmiercią swoim bliskim. Policjanci z Lubina zatrzymali agresywnego 29-latka.
4: Młody mężczyzna z nieznanych przyczyn wszedł na teren, gdzie umieszczony był wizerunek świętej, i zaczął go niszczyć. Podczas swojego działania mężczyzna wykrzykiwał wulgarne i obraźliwe słowa pod adresem Matki Boskiej. Mężczyzna po powrocie do domu swoją agresję skierował w stronę najbliższych. Groził im pozbawieniem życia, wywołując u nich uzasadnioną obawę spełnienia tych gruźb.
0: Mówiła Sylwia Serafin z policji w Lubinie. Mężczyzna usłyszał już prokuratorskie zarzuty i na 3 miesiące trafił do aresztu.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Bezpieczne wakacje pod okiem sanepidu. Główny inspektorat rozpoczyna letnią kampanię edukacyjną LAS, czyli Letnią Akademię Sanepidu. Przez całe wakacje eksperci będą przypominać, jak chronić się przed upałami, bezpiecznie wypoczywać nad wodą, unikać zatruć pokarmowych i zagrożeń w internecie.
6: Rusza filar pierwszy, czyli ten, który jest w tej chwili najbardziej chyba według nas widocznie potrzebny, czyli odporność na ekstremalne warunki pogodowe, wysokie temperatury, duże nasłonecznienie i kwestia szybkich, nagłych zmian pogody. Tu adresujemy to przede wszystkim do osób, które będą w tym momencie korzystały z uroków pobytu na świeżym powietrzu.
0: Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Kolejne elementy kampanii będą uruchamiane stopniowo przez całe wakacje.
5: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, poranku, 4,5 minuty po godzinie 6, wtorek, 30 dzień czerwca w kalendarzu, a my wspólnie, Kasia
0: i Justyna,
7: zapraszamy do 9.

0: 30 dzień czerwca w kalendarzu, 13 minut po godzinie 6. To jest wtorek. Imieniny obchodzą dzisiaj Bazylii, Ciechosława, Emilia, Jan, Leon, Leona, Lucyna, Marcialis, Milena, Teobald, Trofim, Władysław i Władysława, a świętują rodziny m.in. Mike Tyson, amerykański bokser, Robert Więckiewicz, polski aktor, Marcin Perchuć, również polski aktor, Ralf Schumacher, niemiecki kierowca wyścigowy, Lesław Żurek, polski aktor i Rafał Blechacz, polski pianista. Wszystkiego najlepszego od Radia Plus dla Was, drodzy słuchacze, również jeśli macie dzisiaj swoje osobiste rocznice bądź imieniny.
1: Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź, On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem, powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni, kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne.
2: Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że uczniowie wiedzą, do kogo mają zwrócić się w sytuacji, kiedy na jeziorze zastała ich burza. Może nie mają pomysłu, jak z tego wybrnąć, jak temu zaradzić, co zrobić, żeby uratować swoje życie. Oni wiedzą, że mają w sytuacji burzy zwrócić się do Jezusa. Panie, giniemy, ratuj nas. To dla nas konkretna zachęta. Jeśli my obecnie jesteśmy w jakiejś sytuacji burzy w naszym życiu, z czymś sobie nie radzimy, coś nas przerasta, nad czymś nie panujemy, nie widzimy żadnej nadziei, żeby się coś rozpogodziło w naszym życiu, to potrzeba dzisiaj do Pana zawołać: Panie, giniemy, ratuj. To może być dzisiaj dla nas przepiękna modlitwa i znak nadziei na rozpogodzenie.
3: Reklama.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
7: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Dwie wyjątkowe multimedialne wystawy. Gustav Klimt i Claude Monet oraz inni impresjoniści w Szczecinie już tylko do 26 lipca. Podczas tego zwiedzania zanurzymy się w złotym świecie Klimta i pejzażach Moneta oraz innych impresjonistów. A dzięki wirtualnej rzeczywistości dosłownie wejdziemy do środka ich obrazów. Wystawy Klimt i Monet w Szczecinie w Digital Art Center tylko do 26 lipca. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
10: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

Orła cieńczy, dzisiaj cienia będziemy szukać również, to się okaże za chwilę, najnowsze wiadomości w skrócie na antenie Radia Plus, kilka słów o pogodzie również przedstawimy, te najświeższe, jaka temperatura dzisiaj nam będzie towarzyszyć, czy trochę ulgi na zewnątrz będzie, czy nadal wielki, wielki skwar. 26 minut po godzinie 6 poranny program Radia Plus, to rano wstaje, ale nie samą pogodą człowiek żyje. Raz Kylie Minogue, I Should Be So Lucky na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Podkarpacie strażacy ugasili pożar silnika w pociągu na stacji w Dębicy. Ten wybuchł wieczorem pod jednym z wagonów składu relacji Hrubieszów-Kraków. Ewakuowano około 250 pasażerów, lekko dymem podtruł się maszynista. Ruch kolejowy czasowo wstrzymano. W tej chwili pociągi w kierunku Rzeszowa kursują już jednym torem. Maksymalna cena benzyny 95 to dziś 6 zł. Olej napędowy nie może za to kosztować więcej niż 6,19, a dziś ostatni dzień pakietu ceny paliw niżej, jutro ma powrócić 23% stawka VAT-u. Według szacunków analityków w środę ceny na stacjach mogą wzrosnąć o 60 groszy. Paragwaj sprawił ogromną niespodziankę, a Niemcy jadą do domu. Po remisie 1-1 i dogrywce Paragwajczycy w karnych wygrali 4-3 i wyrzucili z Mistrzostw Świata jednych z faworytów. Do kolejnej sensacji doszło w meczu Holandii z Maroko. Po dogrywce było 1-1, a w karnych lepsze okazało się Maroko. Wcześniej do 1/8 finału awansowała Brazylia, która 2-1 wygrała z Japonią.
2: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. Zgromadzenie Never Give Up, Muszkieterowie Szpiku przejdzie dziś ulicami Szczecina. Początek o 11:30, a utrudnienia wystąpią na ulicach Drudzkiego Lubeckiego, Stalmacha, Firlika, Jana Skolna, na trasie Zamkowej, Matejki, Placu Rodła, Piłsudskiego, Wojska Polskiego do Unii Lubelskiej. Przejazd powinien zakończyć się do 12:15. Ponad 170 najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymało wczoraj wyróżnienie. W czasie uczelnianego absolutorium było wiele wzruszeń.
3: Dzisiaj jednak stoimy przed pytaniem, na które nie istnieje jeden prawidłowy klucz odpowiedzi. Co zrobimy z tym, czego się nauczyliśmy? I będę z wami szczera. Nie odpowiemy na nie w ciągu kilku minut, ani nawet w ciągu kilku najbliższych lat.
2: Mówiła Wiktoria Prewka z Uniwersyteckiego Samorządu. Koniec studiów to dla was początek ważnych decyzji, mówił rektor uczelni profesor Waldemar Tarczyński.
4: Początek tego, z czego my będziemy w przyszłości dumni.
2: Na razie trudno policzyć wszystkich absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego, ponieważ wiele osób przygotowuje się do obrony pracy. W Szczecinie i regionie rano możliwe lokalnie mgły, a na niebie sporo chmur w ciągu dnia, ale i przejaśnienia. Możliwe opady deszczu, temperatura od 18 do 25 stopni. Wiatr umiarkowany, północny, ciśnienie 1023 hektopaskale, po południu będzie spadać. Najbliższej nocy 17 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, poranku, to wtorek, 30 dzień czerwca, za 26 minut będzie godzina 7. Budzimy się wspólnie, Rembrandt za chwilę, Just the Way It Is Baby, a teraz Simon & Garfunkel, El Condor Pasa.

0: Kto widział? Mam nadzieję, że nikt nie widział, bo wszyscy spali. No bo przecież noc jest od tego, żeby spać, mimo upału, a nie tam patrzeć na księżyc. Tym bardziej, że pełnia truskawkowego księżyca oznaczała się tym, że mieliśmy mikroksiężyc, czyli wydawał się mniejszy niż zwykle. Taka to historia. No to już otwieramy szeroko oczy, szukamy słońca na niebie, chociaż może tak niezbyt gorliwie. A niech się chmury jakieś pojawią chociaż na chwilę. Za chwilę w Radio Plus Albano Romina Power Felicita będzie Anna Jantar za każdy uśmiech twój. I tutaj przypominamy, bez uśmiechu ani rusz. Uśmiech otwiera każde drzwi. Za 19 minut 7.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.

0: Za każdy uśmiech twój i Anna Jantar w Radiu Plus. Za 9 minut godzina 7 w kalendarzu 30 dzień czerwca. Przyjrzyjmy się bliżej tej dacie. Artur Moczalski nam pomoże.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: W ostatnim dniu czerwca 1651 roku wojska polskie pokonały armię kozacko-tatarską pod Beresteczkiem. Tego dnia w roku 1911 urodził się Czesław Miłosz, późniejszy laureat literackiej Nagrody Nobla. 30 czerwca 1744 roku podczas misji parafialnych w wieku zaledwie 42 lat na gruźlicę zmarł apostoł Neapolu, January Maria Sarnelli. Pochodził z wielodzietnej rodziny, a dwa jego bracia także zostali duchownymi. January został zaś jednym z pierwszych redemptorystów, a współpracował z samym założycielem. W połowie XVIII wieku rodzinny Neapol miał wiele ciemnych zaułków i właśnie tam January szedł z dobrą nowiną. Na ołtarze wyniósł go święty Jan Paweł II nieco ponad 30 lat temu, a prawie 1000 lat temu w Krakowie urodził się Władysław, który był synem króla węgierskiego Beli I i Rychezy, córki polskiego króla Mieszka II. Władysław poznał polski język i dwór, a potem po śmierci starszego brata Gejzy objął tron węgierski. Musiał stawić czoła przeciwnikom i tym, którzy mieli apetyt na władzę, Awarom i Pieczyngom, a także Henrykowi IV, który wówczas najechał Węgry. Dziś Władysław jest oczywiście patronem tego kraju.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Upał i nawałnice, które przechodzą teraz przez Polskę, najgorzej jest na Śląsku, o czym powiemy za chwilę. Tragedia w podwarszawskich Markach pod lupą śledczych, wyjaśniają okoliczności śmierci dwóch kolarzy. My na wakacje, psy do schronisk. Kochaj, nie porzucaj. Ważny apel na koniec. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 1700 strażackich interwencji w całym kraju, z czego przeszło 1000 na Śląsku. A to skutki nawałnic, które teraz przechodzą przez Polskę. Bardzo trudna sytuacja także w zachodniopomorskim. A w naszym studiu Michał Rawa. Michale, gdzie burze spowodowały największe problemy i gdzie się w tej chwili przemieszczają?
2: Dzień dobry. Potężna ulewa przeszła nad Gryfinem koło granicy z Niemcami. Wiele ulic miasta zostało zalanych. Nawałnice spowodowały szkody też w okolicach Rybnika. Tam ponad 300 interwencji strażaków. W wyniku tej niebezpiecznej pogody dwie osoby zostały lekko ranne. Strażacy musieli pracować też w Łódzkiem. Usuwali połamane drzewa i słupy, które zablokowały drogę krajową nr 74. Wichury dały się we znaki w miejscowości Grębenice.
3: Na jednej ze stacji benzynowych wiatr zerwał blaszaną i stalową konstrukcję zadaszenia dystrybutorów na stacji paliw. Uszkodzone zostały 4 pojazdy.
2: Mówi kapitan Łukasz Górczyński z Łódzkiej Straży Pożarnej. Nad ranem nawałnice przeszły przez Świętokrzyskie i kierują się na Lublin.
1: Michał Rawa o dynamicznej, niebezpiecznej pogodzie. Dziękujemy. Tragiczny finał poszukiwań i prokuratura w akcji. Śledczy będą wyjaśniać okoliczności śmierci dwóch kolarzy w podwarszawskich Markach, uczestników wyścigu Poland Bike Marathon. Rowerowa rywalizacja odbyła się w trakcie przechodzącej przez Polskę fali upałów. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
4: Pierwszego z kolarzy udało się odnaleźć jeszcze w dzień wyścigu około godziny 16. Ciało 30-latka znaleziono około 200 metrów od trasy zawodów w zalesionym terenie. Drugi z zaginionych, 71-letni kolarz, został odnaleziony dzień później. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura.
5: Śledztwo będzie wszczęte w kierunku czynu z artykułu 155 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
4: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Grzegorz Weiss, jeden z organizatorów, zapewnia, że trasa była dostosowana do trudnych warunków, a kolarze jechali w zacienionych miejscach.
6: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy, ponad stan mi się wydaje nawet, więc to wszystko zadziałało tak, jak powinno zadziałać na tego typu wyścigach.
4: Trasa zawodów wynosiła 52 lub 28 kilometrów. Mężczyźni startowali na krótszym dystansie.
1: A mówił o tym Krzysztof Płowecki. Dziękujemy. Milowy krok dla marynarki wojennej. W Gdyni podpisano kontrakt na dostawę 3 okrętów podwodnych dla polskich sił morskich. Jego wartość to około 20 miliardów złotych. Porozumienie zawarto ze szwedzkim koncernem Saab.
7: Najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku, mogące używać swoich zdolności zarówno dla marynarki wojennej, ale również dla wojsk specjalnych. Mogące operować rojami dronów, które będą sterowane z tego okrętu podwodnego, mogącymi zarządzać całą infrastrukturą i całą architekturą bezpieczeństwa Bałtyku.
1: Mówił szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa przewiduje dostawę pierwszej jednostki w latach 2031-32. Okres przejściowy ma zostać wypełniony wypożyczonym od Szwecji używanym okrętem podwodnym.
8: Nasza współpraca na Bałtyku jakościowo zmieniła sytuację bezpieczeństwa. Podzielamy wspólnie poglądy na temat sytuacji w całym regionie. Jesteśmy przekonani o tym, że Bałtyk musi być miejscem bezpiecznym, wolnym od floty cieni, od prowokacji, zagrożeń militarnych.
1: Wyjaśnia premier Tusk. Podpisano też porozumienie o współpracy przy zakupach sprzętu i usług wojskowych oraz umowę o badaniach i rozwoju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niechciane i porzucone. Wakacje nie dla wszystkich są radosne. Zdarza się, że przed urlopem porzucamy swoje psy, a te trafiają do schronisk. Pamiętajmy, że wiele hoteli akceptuje obecność pupila za niewielką dopłatą. Są także inne opcje, podpowiada Karolina Mroczkowska, wolontariuszka w Gorzowskich Azorkach.
9: Najlepiej, jakbyśmy mieli jakąś zaufaną osobę, najlepiej kogoś z rodziny. Można popytać sąsiadów, być może ktoś będzie chciał nam pomóc. Można też próbować szukać domu na własną rękę, zrobić zdjęcia, zrobić ogłoszenia.
1: Są także specjalne hotele dla psów. Warto sprawdzić opinię i wybrać najlepsze. A już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji o pogodzie na dziś.
10: W Szczecinie i regionie rano możliwe lokalnie mgły, a na niebie sporo chmur w ciągu dnia, ale i przejaśnienia. Możliwe opady deszczu, temperatura od 18 do 25 stopni. Wiatr umiarkowany, północny, ciśnienie 1023 hektopaskale, po południu będzie spadać. Najbliższej nocy 17 stopni.
0: to rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
11: Dzień dobry, poranku. 6 minut prawie po godzinie 7. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do 9. Za chwilę Belinda Carlisle, a teraz Queen, I Want to Break Free.

0: Linda Carla i La Luna na antenie Radia Voz, 13,5 minuty po godzinie 7, wtorek, 30 dzień czerwca. Zaczęły się wakacje, trzeba oderwać dzieci od elektroniki, od telefonów komórkowych, od telewizorów, od komputerów. Niech pójdą, niech się bawią. Ksiądz proboszcz ze Szczyrku zbiera piłki dla najmłodszych. Ma już bodajże 50 piłek. Zostaną one rozdane najmłodszym 5 lipca po nabożeństwie. Po to właśnie, żeby oderwać je od telefonów komórkowych i nakłonić do tego, by się ruszać, by wspólnie grać w piłkę. No to teraz się trochę martwię, że trzeba będzie zbierać na szklarze, jak tak wszyscy zaczną kopać tę piłkę. No nie będzie pewnie tak źle. My też przypominamy o akcji. Pokaż, jak się ruszasz do zdobycia codziennie rakiety do badmintona, a oprócz tego finał, w którym do wygrania rakieta tenisowa, trening ze mną, tutaj nieopodal, na kortach, a oprócz tego 1000 zł na kieszonkowego na przyjazd do Warszawy. Gorąco zachęcamy Was do tego, żeby się ruszać, weźcie udział w naszej zabawie www.radioplus.pl, tam znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Czekamy na Wasze zgłoszenia, pokażcie, jakie aktywności sportowe cieszą Was najbardziej. Można też napisać dlaczego. Za chwilę Elton John, John Lennon, Imagine. Będzie też Celine Dion, I'm Alive. To jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii. Jest kwadrans po 7.
1: Reklama.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Yes,

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komona.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brickomana, wykończenie cię nie wykończy. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Reklama.

Celine Dion, live na antenie Radia Plus, 25 minut po godzinie 7 poranny program Radia Plus, kto rano wstaje. Dziwidło olbrzymie znowu zakwitnie, tym razem w botanicznym ogrodzie Uniwersytetu Wrocławskiego już niebawem. Wszyscy szykują się do tej historii. Właściwie to już chyba zakwitło dziwidło, jak dobrze pamiętam, bo w weekend byłam we Wrocławiu i wszyscy transmitowali to na żywo. Taka to historia, to jest taki duży kwiat, który bardzo brzydko pachnie, a jak się upał, to ten zapach się tak roznosi, zapach to coś źle powiedziane, to jeden... ale sam kwiat jest piękny, chociaż bardzo szybko przekwita. Za chwilę na antenie Radio Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii. O właśnie, to jest dobra pora, żeby podlać kwiatki, jak mamy, czym i gdzie, bo potem to jak już słońca będzie więcej, to już nie podlewa. Czekamy na wieczór. Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz? To jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii. Za kilka chwil najnowsze wiadomości. A może też nas wyręczy? No właśnie, to sprawdzimy za chwilę.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest w 19:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragiczny wypadek w centrum Lublina. Na ulicy Lipowej zderzyły się dwa samochody, zginęła jedna osoba, 6 zostało rannych. Ulica w Śródmieściu jest w tej chwili zablokowana, komunikację miejską skierowano na objazdy. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Teraz Niemcy. Policja ustaliła prawdopodobny motyw sprawcy strzelaniny spod Hamburga. Chodziło o spór dotyczący opieki nad jego dzieckiem. Przypomnijmy, 45-letni obywatel Niemiec z tureckimi korzeniami otworzył ogień w ośrodku młodzieżowym w Stade. Zginęło 6 osób, kilka zostało rannych. Napastnik został zatrzymany zaraz po zdarzeniu. Sprawca miał w ośrodku umówione spotkanie dotyczące opieki nad swoją 3-miesięczną córką. Nie wiadomo, jakiej broni użył ani skąd miał na nią pozwolenie. Mieszkańcy odcięci od kranówki, woda w podlaskiej gminie Grabówka nie nadaje się do spożycia i do mycia. To po tym, jak wykryto w niej bakterie coli.
2: Jeśli chodzi o decyzję dotyczącą możliwości spożywania wody w Grabówce, jest ona zależna od wyników badań. Najprawdopodobniej będą one jutro. Próbki zostały pobrane w niedzielę rano.
1: Mówiła Ewa Tokajuk z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku. Dla mieszkańców przygotowano cysterny z wodą.
3: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. Od jutra w związku z kolejnym etapem przebudowy ulicy Krzemiennej zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu. Nastąpi całkowite zamknięcie ulicy Krzemiennej od sąsiedzkiej do metalowej oraz zostaną zlikwidowane dwa przystanki autobusowe. Wykonawca zapewni dojazd do posesji dla mieszkańców posiadających przepustki, a przepustki będą wydawane w biurze budowy przy Smoczej 1. 1770 razy wyjeżdżały karetki pogotowia ratunkowego w miniony weekend, no i coraz więcej było interwencji związanych z kąpielami morskimi i upałem. Jest apel do korzystających z letniego wypoczynku o rozwagę.
4: Były to m.in. wezwania do zasłabnięć na plaży na skutek długiej ekspozycji na słońce oraz zasłabnięć w miejscach publicznych, na przykład na parkingach, chodnikach, przystankach komunikacji miejskiej. Udzielaliśmy również pomocy osobom topiącym się lub po podtopieniu oraz osobom odwodnionym. Zatremy były dysponowane również do zaostrzenia chorób układu krążenia oraz chorób układu oddechowego.
3: Mówiła Natalia Dorochowicz, rzecznik pogotowia ratunkowego w Szczecinie. Zerkamy na mapę pogody. W Szczecinie i regionie rano możliwe lokalnie mgły, a na niebie sporo chmur w ciągu dnia, ale i przejaśnienia. Możliwe opady deszczu, temperatura od 18 do 25 stopni. Wiatr umiarkowany, północny, ciśnienie 1023 hektopaskale, po południu będzie spadać. Najbliższej nocy 17 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, poranku. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9:00. Za chwilę w Radio Plus Franz Gall, Ela, teraz Roy Orbison, Pretty Woman. Budzimy się o poranku. 30 dzień czerwca w kalendarzu, to już jest wtorek.

0: Franz Gall, Ela Ela na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 8. W naszej kuchni zagościły już na dobre mikrofalówki. Być może wkrótce pojawią się tam ultradźwiękówki. O co chodzi? Już tłumaczę. Otóż naukowcy z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Sydney pokazali, że espresso można zrobić bez gorącej wody, bez utraty smaku, a wszystko za pomocą ultradźwięków. Zmodyfikowany koszyk filtra działa jak rezonator, generuje drgania, wywołują kawitację akustyczną, w wodzie powstają i natychmiast zapadają się mikroskopijne pęcherzyki, działając jak miniaturowe szczotki. Dobra, dobra, już wystarczy. Jak to smakuje? No, podobno całkiem nieźle. Ba, nawet rewelacyjnie. Cały proces trwa 2-3 minuty, pozwala uzyskać parametry porównywalne z klasycznym espresso. Przy najdrobniejszym mieleniu wchodzi nawet w idealny zakres wydajności wyznaczonej przez Specialty Coffee Association. Brzmi fajnie, nie? No, a najważniejsze jest to, że ta metoda pozwala użyć tylko 24% tej energii, której używamy w zwykłym espresso. Idę w to. Ciekawe, ile kosztuje. No, na razie nie kosztuje, bo to tylko eksperyment naukowy. Za 17 minut 8, czy to jest dobry czas na podwójne espresso? Gdybym nie piła już wcześniej, byłby świetny. Poczekamy jeszcze chwilę, ale jeśli Państwo mają ochotę teraz napić się małej czarnej albo dużej czarnej, to myślę, że to jest dobry czas. Za chwilę Motor Talking, You're My Heart, You're My Soul, potem Lady Punk i Zamki na Piasku.
1: Reklama. Włoskie gwiazdy w amfiteatrze w Kołobrzegu. Legendarny zespół Ricky e Poveri już 19 lipca wystąpi na żywo w Kołobrzegu. Zaśpiewaj razem z nimi Mamma Maria i Acapulco. Wyjątkowy koncert I Love Italia Ricky e Poveri. 19 lipca, start godzina 19, amfiteatr w Kołobrzegu. Bilety już w sprzedaży na e-bilet, kup bilecik i biletyna.pl. Do zobaczenia!
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklama.

jesteś idolem, wielbicie tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Zamki na Piasku, Ladybug na antenie Radia Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: A pytanie dzisiaj nie tylko przed śniadaniem, ale przez cały tydzień jest jedno. Pokaż, jak się ruszasz. O to was pytamy. Formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl. Codziennie do zdobycia rakiety do badmintona. Będzie można poodbijać sobie. No a nagroda główna to przyjazd do Warszawy na trening ze mną. Do tego rakieta tenisowa i małe kieszonkowe. Będzie można spędzić miło czas. Gorąco zachęcam was do aktywności, do grania nie tylko w tenisa, chociaż to piękny sport, ale jest też mnóstwo innych aktywności, nie tylko sportowych, które można uprawiać na wolnym powietrzu i nie tylko na wolnym powietrzu, bo na przykład Jacek napisał, że jego największą przyjemnością, która datuje się od 1955 roku, a ma 83 lata, jest ping-pong, czyli tenis stołowy i nawet do tej pory gra, ma taki trenażer, czyli deskę zwrotną, odbija sobie piłeczkę, no i rusza się. Super. Jacku, gorąco Cię pozdrawiam. Dziękuję za ten wpis. Czekamy na kolejne wpisy od Was, drodzy słuchacze. A po godzinie 8 do kogoś z Was trafi dzisiaj rakietka do badmintona. I to nie jedna, bo jeszcze lotka będzie i druga rakietka, żeby można było wspólnie podbijać, bo w tym właśnie jest cała radocha, żeby się wspólnie ruszać z kimś znajomym. Unity Mix już teraz. Who's That Girl? Na antenie Radia Plus.

0: Smooth Girls, Eurythmics na antenie Radia Plus. Za dwie minuty będzie ósma. Czas na wiadomości, prognozę pogody, a po godzinie ósmej wracamy do przewojów z nutą nostalgii.
1: Reklama. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Sportowcy, to ten moment! Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy portowcami! Ja, ty, my.

0: Agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jedna osoba zginęła, wiele jest rannych. To po tragicznym wypadku w centrum Lublina. Od tej informacji zaczniemy. Do zbadania nowe dokumenty. Zaplanowano też przesłuchania kolejnych osób. Wrócimy do sprawy Szpitala Południowego. Paniom nie poszło. Hubert Hurkacz gra dalej. Polak awansował do drugiej rundy Wimbledonu. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie żyje nastolatka, 7 osób trafiło do szpitala. To po tragicznym wypadku, do którego doszło w nocy w centrum Lublina. O szczegółach już teraz Jacek Werner.
2: W tym momencie wciąż zablokowana jest ulica Lipowa na wysokości cmentarza. To ścisłe centrum miasta. Przed 4 rano zderzyły się tam dwie osobówki. Na miejscu jest policja i straż pożarna.
3: Zginęła jedna osoba. Była to kobieta w wieku 16 lat. W oczekiwaniu na przyjazd karetki pogotowia strażacy rozpoczęli resuscytację krążeniową oddechową. 3 osoby mają połamane nogi.
2: Przekazał mi Bartłomiej Pytka z Lubelskiej Straży Pożarnej. Objazd wyznaczono m.in. przez Okopową i Narutowicza, także dla komunikacji miejskiej.
1: Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Prokuratura zabezpieczy kolejne dokumenty ze Szpitala Południowego. Po całodniowym przesłuchaniu byłego ordynatora chirurgii, doktora Emila Jędrzejewskiego, śledczy uznali, że nowe informacje przekazane przez świadka wymagają rozszerzenia materiału dowodowego. W najbliższych dniach ruszą też kolejne przesłuchania personelu.
4: To przesłuchanie rodzi konieczność gromadzenia dodatkowej dokumentacji ze Szpitala Południowego w Warszawie. W zeszłym tygodniu były dokonywane zatrzymania dokumentacji i nośników elektronicznych. W oparciu o te dokumenty rozplanowano już rozpoczynające się w tym tygodniu przesłuchania w charakterze świadków.
1: Wyjaśniał prokurator Piotr Skiba. Przypomnijmy, dr Jędrzejewski w jednym z wywiadów mówił m.in., że pacjenci umierali na SOR-ze z powodu braku odpowiedniej opieki. Miał być temu winien młody doktor milioner Dawid Kacprzyk. Śledztwo dotyczy m.in. podejrzeń nadużyć na oddziale oraz innych nieprawidłowości w placówce. Odpowie za narażenie dziecka. Sprawę zbada też sąd rodzinny i nieletnich. Wracamy do 5-letniego chłopca ze złamaną nogą, znalezionego w weekend na klatce schodowej bloku w Częstochowie. Krzyk dziecka usłyszeli sąsiedzi.
5: W mieszkaniu, z którego wyszedł małoletni, przebywała matka i jej partner oraz dwoje dzieci w wieku 4 i 11 lat. Jak się okazało, 34-letnia matka dzieci jest nietrzeźwa. Wstępne badanie wykazało prawie 2 promile alkoholu, natomiast w przypadku jej partnera promil. Oboje zostali zatrzymani, a dzieci trafiły do placówki opiekuńczo-wychowawczej.
1: Mówiła rzeczniczka częstochowskiej policji Barbara Poznańska. Chłopiec trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Matce grozi 5 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nieudany start polskich tenisistów w Wimbledonie. Już w pierwszej rundzie z rywalizacji singlistek odpadły aż 3 Polki. Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch. Dobrze poradził sobie za to Hubert Hurkacz, który awansował dalej. Polak pokonał Norwega Kaspera Ruda.
6: Kasper jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem na każdej nawierzchni. Oczywiście trawa to nie jest jego ulubiona nawierzchnia, jak się czuję najlepiej, natomiast jestem zawodnikiem z czołówki przez wiele, wiele lat, no i nie gra się z nim łatwo, więc tym bardziej to zwycięstwo cieszy.
1: Mówił Hubert Hurkacz, który jutro zmierzy się z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem, a dziś swoje spotkania rozegrają Iga Świątek i Kamil Majchrzak. My też gramy. Na naszej antenie wystartowała akcja Pokaż jak się ruszasz. Pytamy Was o ulubione sportowe aktywności. Każdego dnia do zdobycia nagrody, ta główna to lekcja tenisa z najlepszą tenisową zawodniczką Radia Plus, Kasią Kozimor. Wszystkie szczegóły na radioplus.pl.
7: W Szczecinie i regionie rano możliwe lokalnie mgły, a na niebie sporo chmur w ciągu dnia, ale i przejaśnienia. Możliwe opady deszczu, temperatura od 18 do 25 stopni. Wiatr umiarkowany, północny, ciśnienie 1023 hektopaskale, po południu będzie spadać. Najbliższej nocy 17 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Dzień dobry, poranku, 5,5 minuty po godzinie 8, wtorek, 30 dzień czerwca w kalendarzu. Za chwilę na naszej antenie Rod Stewart, Young Turks, ABBA SOS, no i to o tych sprawnościach, znaczy nie, aktywnościach sportowych będę wypytywać za chwilę na antenie Radia Plus. Zgłoszenia wysyłajcie na naszą stronę internetową, trzeba wejść, tam specjalny formularz zgłoszeniowy. Pokaż, jak się ruszasz.

0: To Rod Stewart na antenie Radia Plus, 13 minut po godzinie 8 już mamy.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Marzena mnie rozbawiła do łez. Dzień dobry, Marzeno, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Wysłałaś zdjęcie roku, miesiąca, nie wiem jak to nazwać, chyba sobie wydrukuję, albo na pulpit wrzucę. Jest rewelacja po prostu. Na początku myślałem, jak widziałam miniaturkę, że tacyś panowie w bandanach, może na jakichś kładach szaleją, a tu patrzę, trzy głowy, jedna należy do ciebie, zdaje się, tak?
2: Tak, tak, tak.
0: Dwie pozostałe to są piękne koniki z zębami, a w zębach zielona trawka, wszystko
2: to cudownie wygląda. Niestety z górze był.
0: Aha. Tak? No to nieźle.
2: Rzeczywiście. Nie byłeś szczęśliwy.
0: No, co zrobić? Za to koniki widać, że były uszczęśliwione. Ty tak, też tak, zresztą tak. Masz niezły fan na twarzy, także wszystko się zgadza. Napisałaś, że twoja ulubiony sposób na ruch to?
2: To spędzanie czasu z końmi i wędrówki górskie.
0: I wędrówki górskie, dobra. Z tymi końmi to od dawna?
2: Już 30 lat ponad.
0: O, proszę, to już się znacie jak stare konie.
2: No dokładnie.
0: No dobrze. Często jeździsz na koniach?
2: Mam swoje dwa konie prywatne, mm-hmm. plus dwa konie koleżanki. Razem prowadzimy taką malutką stajnię.
0: Czyli jest czego doglądać, tak?
2: Jest gdzie pracować i co robić.
0: No dobrze, fantastycznie. To dla was jeszcze rakiety do badmintona. Może będzie okazja, żeby nie, na jakiejś trawce tam kilka razy
2: gdzie pograć.
0: No to super, to fantastiko. Zdjęcie cudowne. Czy ja bym mogła na naszego Facebooka wrzucić, żeby wszyscy się rozradowali i ucieszyli?
2: Oczywiście, pewnie.
0: Fantastycznie, za chwilę to zrobię. Dziękuję bardzo. Dla ciebie dzisiaj nagroda dnia. W finale do zdobycia wycieczka do Warszawy. Lekcja tenisa na korcie tenisowym, tutaj nieopodal radia. Rakieta tenisowa i tak dalej, i tak dalej. Będzie okazja się spotkać. No to dziękuję, pozdrawiam serdecznie i czekam na kolejne zgłoszenia na naszej stronie www.radioplus.pl. Drodzy słuchacze, możecie wypełniać specjalny formularz zgłoszeniowy i bawimy się. I ruszamy. Kwadrans po 8 w Radio Plus.

Dusty Springfield in Private na antenie Radia Plus, 26,5 minuty po godzinie 8. No to jeszcze Lombard, teraz szklana pogoda, zanim sprawdzimy pogodę na dzisiejszy dzień. Warszawie się trochę zachmurzyło, troszkę pokropiło, ale co to za deszcz.

0: Szklana pogoda, Lombard na antenie Radia Plus. Szklanka, no właśnie, pusta już, trzeba coś dolać. 28 minut po godzinie 8 poranny program Radia Plus, który nastaje za chwilę. Najnowsze wiadomości w skrócie.
1: Reklama. Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
2: Dwie wyjątkowe multimedialne wystawy. Gustav Klimt i Claude Monet oraz inni impresjoniści w Szczecinie już tylko do 26 lipca. Podczas tego zwiedzania zanurzymy się w złotym świecie Klimta i pejzażach Moneta oraz innych impresjonistów. A dzięki wirtualnej rzeczywistości dosłownie wejdziemy do środka ich obrazów. Wystawy Klimt i Monet w Szczecinie w Digital Art Center tylko do 26 lipca. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
1: Reklam.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W akcji ponad 700 funkcjonariuszy, specjalistyczny sprzęt i psy tropiące sprawdzono tysiące przesyłek. Na początek szeroko zakrojona operacja Kryształ, podczas której przejęto aż 93 kg nielegalnych substancji. Zatrzymano 7 osób. Akcję przeprowadzono w całym kraju. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Teraz Wenezuela i dramatyczna walka z czasem. Trwa przeczesywanie gruzów po trzęsieniu ziemi. Na liście ofiar już 1700 nazwisk, ale ta liczba na pewno jeszcze się zmieni. Nadal nie przeszukano wielu zawalonych budynków. Naukowcy z NASA podali, że zniszczonych lub całkowicie zawalonych jest prawie 59 tysięcy budynków, głównie w nadmorskim stanie La Guaira. Dziś w nocy poznamy kolejne reprezentacje, które awansują do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. O 19:00 Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Norwegią. O 23:00 Francja zmierzy się ze Szwecją, a o 3:00 w nocy Meksyk zagra z Ekwadorem.
2: Wiadomości ze Szczecina i regionu, Anna Świtalska. Będą prace gwarancyjne przy instalacji oświetlenia w tunelu w Świnoujściu i wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu. Prace będą prowadzone w nocy ze środy na czwartek od 22 do 5 rano. W tym czasie będzie obowiązywać tam ruch wahadłowy. Dobiega końca ważny termin dla rodziców. Chodzi o 800+. Można jeszcze tylko dziś złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy 2026-2027.
3: Jeśli prześlą wniosek w lipcu lub w kolejnym miesiącu, to świadczenie wychowawcze dostaną od miesiąca jego złożenia. Wyjątek dotyczy rodziców nowo narodzonych dzieci. W ich przypadku na złożenie dokumentów są 3 miesiące od narodzin dziecka. Do tej pory w zachodniopomorskim wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ponad 179 tysięcy wniosków na blisko 259 tysięcy pociech. Także większość rodziców i opiekunów przesłała wnioski o 800+.
2: Mówił Karol Jagielski, rzecznik zachodniopomorskiego ZUS-u. A wnioski o 800+ można składać nie tylko osobiście w oddziałach ZUS-u, ale także przez internet. W Szczecinie i regionie rano możliwe lokalnie mgły, a na niebie sporo chmur w ciągu dnia, ale i przejaśnienia. Możliwe opady deszczu, temperatura od 18 do 25 stopni. Wiatr umiarkowany, północny, ciśnienie 1023 hektopaskale, po południu będzie spadać. Najbliższej nocy 17 stopni.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, o poranku. Za 26 minut będzie godzina 9, wtorek, 30 dzień czerwca. Tu się nic nie zmienia. Jutro się zmieni nam kolejna kartka w kalendarzu i rozpoczniemy nowy miesiąc. Ale na razie żoda se est in existe pa w Radiu Plus.

0: I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me to Whitney Houston w Radiu Plus. Za 18 minut będzie godzina 9. Czasem przygotowujemy się do jakiegoś wyjazdu bardzo starannie, czasem to nawet rok wcześniej, już sobie wszystko planujemy, wszystko zapinamy na ostatni guzik, a potem guzik z pętelką. Okazuje się, że ciekawa historia napłynęła do nas ze Stanów Zjednoczonych. Matka z córką chciały wybrać się w podróż sentymentalną na terytorium Wielkiej Brytanii. Kaiko Sea Turks, tak się nazywa ta wyspa. W każdym razie wszystko zaplanowały, bardzo mocno się do tego wyjazdu przygotowały, aż się okazało, że córka nie mogła polecieć, bo zapomniała paszportu ze sobą, zostawiła w Nowym Jorku, leciały z Bostonu, no i mama się zdenerwowała, powiedziała: tak, pozostajesz na miejscu, ja lecę sama. No i poleciała. Do dziś córka nie może jej wybaczyć tego całego zamieszania, podobnie jak i matka córce, że nie wzięła tego paszportu i tak to się wszystko skończyło, jak się skończyło. Sama byłam świadkiem kilkakrotnie, jak ktoś, zapomniał na przykład dowodu osobistego i nie mógł polecieć do Grecji i już na bramce, już wsiadając do samolotu, pani powiedziała: nie. No i co? Trzeba było decydować, czy ojciec leci, czy matka zostaje. No bo dzieci to też wiadomo, że z którymś rodziców musiały polecieć. Taka to historia, także pamiętajmy o wszystkim. Checklistę można mieć, tak, zapisać sobie wszystko, co trzeba sprawdzić przed wyjściem z domu, żeby nie było potem, że ktoś zostaje, a ktoś leci. Pet Shop Boys za chwilę, Patti Smith w Radiu Plus również pojawi się na naszej antenie. Przeboje z nutą nostalgii za 17 minut 9.
1: Reklama.
2: Masz 55 lat lub więcej? Idealnie! Twoje doświadczenie i lojalność to atuty dla każdego pracodawcy. Zadbaj o swoją stabilność finansową, zdrowie i realizuj się zawodowo. Szczegóły na Facebooku Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim. Kampanię realizuje firma Usługi Psychologiczno-Edukacyjne Magister Małgorzata Laskowska w partnerstwie z Marifa Szkolenia i Edukacja Artur Kapiński. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską w ramach projektu Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim, realizowanego w ramach programu Funduszy Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Sportowcy, to ten moment! Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy Portowcami! Ja, ty, my.
1: Reklama.

0: To była Patti Smith na antenie Radia Plus, a ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Plus w porannym programie Kto Rano Wstaje. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, a po godzinie 9 kolejne przeboje z nutą nostalgii. Po raz kolejny będziecie nam pokazywać, jak się ruszacie, bo to wspaniała akcja na antenie Radia Plus, do której warto się dołączyć. A teraz Enrique Iglesias i Bailamos.
1: Kto Rano Wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Lepiej zatankować dziś do pełna. Od jutra koniec z ulgami na paliwa. Powalone drzewa, zerwane dachy i kłopot m.in. na kolei. Ponad 1200 strażackich interwencji na Śląsku. Został tylko dzień. Będzie też przypomnienie dla rodziców w sprawie 800+. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Od jutra ceny na stacjach mogą wzrosnąć o nawet kilkadziesiąt groszy za litr, dlatego dziś warto zatankować, bo to ostatni dzień funkcjonowania rządowego programu CPN. I o tym już teraz Michał Rawa.
2: Sytuacja na stacjach paliw wróci do normy. Zdaniem ministra finansów spadki cen na rynkach są na tyle duże, że nie ma potrzeby, by przedłużać pakiet CPN. Ten w ostatnich tygodniach oznaczał jedynie obniżony do 8% VAT na paliwa. W połowie czerwca rząd zrezygnował z obniżonej akcyzy. Minister energii zapewnia, że po wygaśnięciu pakietu CPN ceny na stacjach nie uderzą mocno w portfele Polaków. Zdaniem analityków biura Reflex za litr paliwa możemy zapłacić o około 60 groszy więcej. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, 98 6,68, a diesla 6,19 zł.
1: Przypomnijmy, rząd wprowadził pakiet CPN pod koniec marca w reakcji na gwałtowny wzrost cen paliw. Był spowodowany wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie. 1700 strażackich interwencji, w tym tylko na Śląsku ponad 1200, a to po gwałtownych nawałnicach, które przeszły nad Polską, te zakłóciły pracę kolei w powiecie rybnickim. 49 osób musiało opuścić pociąg Kolei Śląskich jadący z Katowic do Bochumina.
3: W wyniku zaniku zasilania w linii trakcyjnej zatrzymał się w rejonie ulicy Robotniczej. Tam trzeba było ewakuować około 50 osób, które przemieściły się następnie komunikacją zastępczą.
1: Mówi nam Wojciech Rduch ze Straży Pożarnej w Rybniku. Dziś w miastach Śląska i Zagłębia mogą występować lokalne burze. To byłby największy przemyt papierosów ostatnich lat, ale się nie udał. Administracja skarbowa udaremniła przemyt ponad miliona paczek papierosów. Kontenery z kontrabandą zatrzymano w Małaszewiczach w Lubelskiem. Służby prześwietliły urządzeniem RTG jeden z pociągów towarowych wjeżdżających do Polski.
4: Obraz rentgenowski skłonił funkcjonariuszy do przeprowadzenia szczegółowej rewizji. Przeprowadzona rewizja potwierdziła wskazania RTG. W obu kontenerach funkcjonariusze znaleźli foliowe paczki wypełnione papierosami, ukryte wewnątrz zadeklarowanych szyldów. Wyroby tytoniowe nie były oznaczone polskimi znakami akcyzy. W wyniku przeprowadzonej kontroli funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1 200 000 paczek papierosów.
1: Mówił Michał Deruś, rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej w Lublinie. Wartość rynkowa nielegalnego towaru to ponad 25 milionów złotych. Teraz ważne przypomnienie. Ostatni dzwonek dla rodziców. Wniosek o 800+ złożony do końca czerwca gwarantuje świadczenie z wyrównaniem.
5: Dobiega końca ważny termin dla rodziców. Mają już tylko jeden dzień na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy, żeby dostać wyrównanie za czerwiec tego roku. Jeśli prześlą wniosek w lipcu lub w kolejnym miesiącu, to świadczenie wychowawcze dostaną od miesiąca jego złożenia.
1: Tłumaczył Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS-u w Zachodniopomorskiem. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie. Przypomnijmy, termin mija dziś.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na Morskie Oko nie pojedziecie transportem konnym. Został wstrzymany ze względu na ekstremalne upały. Trasę z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka można pokonać tylko pieszo.
6: Obserwujemy alerty pogodowe i obserwujemy również odczyty wskaźnika WBGT. To jest wskaźnik, który określa obciążenie termiczne.
7: Ja rozumiem, że to jest w kilku miejscach na trasie badane.
6: Na Palenicy Białczańskiej i na Włosienicy.
7: To jaka temperatura może być dopuszczalna, żeby konie mogły pracować?
6: Wskaźnik nie powinien przekraczać 28. Po przekroczeniu to już konie nie powinny się tam znajdować.
1: Mówiła Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego, z którą rozmawiał Łukasz Bobek. Na górskich szlakach turyści znajdą miejsca z dostępem do wody.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić, wysłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Taylor Dane w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze prawie 20 minut po 9. Ostatni dzień czerwca w kalendarzu zapowiada się upalnie, jak słyszeliśmy w wiadomościach Radia Plus. Chociaż z tą pogodą to jest też tak, że każdy ją inaczej odbiera. Dziś rano słyszałam w autobusie rozmowę przez telefon pewnego młodzieńca. Nie chciałam jej słyszeć, ale nie dało się niestety jej nie słyszeć. Niemniej, młodzieniec pytał babcię, czy u niej dziś też brzydka pogoda. Dla wyjaśnienia dodam, że w Warszawie dziś o poranku deszczowo i pochmurno, przez co temperatura jeszcze do zniesienia, więc uśmiechnęłam się, bo dla mnie ta brzydka pogoda to wręcz piękna jest i dająca chwilę wytchnienia po południu znów pod prawdopodobnie ponad 30 stopni i słońce, więc trzeba się cieszyć tą brzydką pogodą dziś. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was w każdej sprawie.
1: Reklama.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
4: Cześć, sąsiad, nowe auto?
5: No tak, to nowy Changan.
4: Pierwszy raz słyszę.
5: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
4: No, robi wrażenie.
5: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
4: A cena?
5: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
4: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
5: U najbliższego dealera.
6: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
7: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
1: Reklama.

Demis Roussos i Goodbye My Love, Goodbye w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Jeśli chodzi o pożegnania, to niestety pożegnać z Wimbledonem musiała się Maja Chwalińska. Wczoraj mieliśmy wielkie nadzieje, ale pechowo się dla niej rozpoczął ten turniej. Niemniej za Maję trzymamy kciuki. Trzymamy dzisiaj kciuki za Igę Świątek, która w tym roku przecież broni tytułu zwycięzczyni Wimbledonu i ten mecz po 14, a my przypominamy, że w związku z tym, że trwa Wimbledon, my też zachęcamy Was do tego, żebyście się trochę poruszali, albo lepiej, pokazali nam, jak się ruszacie. Na radioplus.pl jest specjalny formularz, pokaż, jak się ruszasz, zdjęcie tego, jak uprawiacie sport i kilka słów o tym, o tej Waszej sportowej pasji napiszcie, a do zdobycia codziennie zestaw do badmintona, tak żeby można było potrenować, ale nagroda główna to mecz albo też lekcja tenisa z Kasią Kozimor, do tego jeszcze rakieta tenisowa i kieszonkowa na przyjazd do Warszawy. Myślę, że Kasia jest świetną nauczycielką, ja to nawet wiem, bo próbowałam z Kasią grać i naprawdę mam mnóstwo cierpliwości, więc radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów, a teraz już Texas i Summerson.

0: Reklama.
1: Sportowcy, to ten moment! Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy portowcami! Ja, ty, my.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit łączny w okresie promocji. Dwie sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
5: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.

0: No Mercy na koniec 9:10. Za 3 minuty za moment w studiu Justyna Byniek z najnowszymi wiadomościami Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Zwrot w sprawie dwóch wież. Prokuratura umorzyła śledztwo. Centrum Lublina już przejezdne. To po porannym śmiertelnym wypadku. Powiemy też o inflacji. W czerwcu mocno spadła. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. Ostatnio w tej sprawie przesłuchano Jarosława Kaczyńskiego. Sprawa jest związana z planami wybudowania w Warszawie dwóch wieżowców na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Śledztwo dotyczyło podejrzenia oszustwa i doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Przypomnijmy, że jego pełnomocnikiem jest mecenas Roman Giertych, który zapowiedział już złożenie zażalenia na decyzję prokuratury. Ulica Lipowa w Lublinie jest już przejezdna, a to po porannym tragicznym wypadku. Jego dokładne przyczyny bada policja pod nadzorem prokuratora. Przypomnijmy, w zderzeniu dwóch osobówek zginęła 16-latka, a 7 osób zostało rannych.
2: Kierujący samochodem marki BMW poruszał się od strony Alei Racławickich. W pewnym momencie kierujący stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i tam zderzył się z jadącą z naprzeciwka Toyotą. Po zderzeniu zachował. W wyniku wypadku jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, była to pasażerka samochodu marki BMW. 7 kolejnych osób przewiezionych zostało do lubelskich szpitali.
1: Mówi Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Autobusy i trolejbusy wróciły na swoje podstawowe trasy. Spotkanie premiera z prezesem NFZ-u. Do rozmowy ma dojść już dzisiaj i będzie w niej też uczestniczyła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. To w związku z informacjami o kolejnych nieprawidłowościach w służbie zdrowia. Przede wszystkim chodzi o sprawę Szpitala Południowego. Ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa.
3: Bardzo poważną rozmowę z szefostwem NFZ-u, w tym prezesem Filipem Nowakiem, Donald Tusk zapowiedział już w ubiegłym tygodniu. Mają omówić problematyczne regulacje, które pozwalają na takie sytuacje jak ta w Szpitalu Południowym. Chodzi o kominowe wynagrodzenia medyków i ich niekontrolowany czas pracy na kontraktach. Na przykład Naczelna Izba Lekarska proponuje ograniczenie czasu pracy, niezależnie od formy zatrudnienia, do 78 godzin tygodniowo. Rząd na razie przyjął jedynie ustawę, która pozwala Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na wgląd do wynagrodzeń każdego lekarza. Przepisy czekają na podpis prezydenta i mają być wyjściem do innych regulacji.
1: O czym informował Michał Rawa. Inflacja mocno w dół. Jak wynika z najnowszych danych GUS-u, w czerwcu wyniosła 2,5% rok do roku. To odczyt niższy od prognoz ekonomistów. Dla porównania w maju wyniosła 3,1%. Miesiąc do miesiąca ceny towarów i usług spadły o 0,5%.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bez hulajnóg elektrycznych w historycznym centrum miasta, w Gdańsku, wprowadzono wakacyjne strefy wyłączające te pojazdy z części śródmieścia. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo pieszych w czasie wzmożonego ruchu turystycznego.
4: W praktyce wygląda to tak, że po przekroczeniu strefy objętej ograniczeniem, hulajnogę automatycznie zwolni, a następnie bezpiecznie wyłączy napęd. Natomiast zakończenie wypożyczenia będzie możliwe dopiero po opuszczeniu tej strefy, co oznacza, że dopóki pojazd nie zostanie wyprowadzony poza jej granice, naliczenie opłat nie zostanie przerwane.
1: Mówi Joanna Leliwa z Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. Podobne ograniczenia obowiązują w centrum Sopotu i dotyczą także rowerów. Za zignorowanie zakazu grozi mandat do 5000 zł.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: Prawie 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Phil Collins na początek tej godziny.

0: Michael Jackson i Black or White w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeśli chodzi o kawę białą czy czarną, to u mnie w tym momencie czarna i zazwyczaj taka jest w filiżance albo też w kubku, chyba że wiem, że być może kawa nie będzie mi smakowała, wtedy jest z mlekiem. A jak to wygląda u Was? Pora właśnie taka na kawę, może drugą już u niektórych z Was. A kawa dzisiaj chyba mrożona też się sprawdzi bardziej niż ciepła, chociaż w taką pogodę nawet ciepła też smakuje, bo kawa ma to do siebie, że lubi być gorąca. Ale jeśli chodzi o ochłodę, to szukamy jej nad wodą i o to, gdzie nad wodę, będę dziś pytać. Radio
1: Plus. Reklama. Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Cześć, sąsiad, nowe auto?
4: No tak, to nowy Changan.
3: Pierwszy raz słyszę.
4: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
3: No, robi wrażenie.
4: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
3: A cena?
4: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
3: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
4: U najbliższego dealera.
5: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
6: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
1: Reklama.
7: And for love's sake, each mistake, oh.

Fiction Factory Feels Like Heaven w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 29 minut pozostało do 11, a być może teraz spędzacie czas na plaży właśnie pod parasolką. Przyjemnie wiatr wieje z nad morza albo być może z nad jeziorka. I właśnie o wodę dzisiaj pytam. Jeśli chodzi o ranking polskich plaż magazynu Travelist, to mamy przełom. Przez 12 lat z rzędu wygrywały plaże w Świnoujściu, a w tym roku zmiana. I tą najpiękniejszą plażą 2026 roku jest plaża w Ustce. Natomiast ja pytam o to, gdzie nad wodę u Was. Do rankingu Travelist jeszcze wrócimy, bo tu jest kilka takich propozycji. Właśnie jeśli szukacie pomysłu na to, gdzie spędzić lato, aktywny urlop, no to będzie tutaj trochę, ale też liczę na Was. Na Was, na to, żebyście powiedzieli, gdzie w Polsce nad wodę, ale w najbliższym otoczeniu Was. Czy jest jakieś jezioro, czy jest to właśnie morze, albo być może jakaś rzeka, albo po prostu jakiś basen odkryty. Pokażcie się, pochwalcie się tym, co macie w okolicy i zaprezentujcie nam to, zareklamujcie słowami. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a ja dla autorki lub autora najciekawszej odpowiedzi mam dzisiaj prezent i to jest ręcznik plażowy Radia Plus. Heartbreak Hotel i Sissy Catch teraz w Radiu Plus.

I'm Still Standing i Elton John w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Sir Elton John, a propos tytułów szlacheckich, to Wimbledon trwa i właśnie zwycięzcy, brytyjscy zwycięzcy mają też, mają szansę dostać także tytuł szlachecki, tak jak na przykład dostał go Sir Andy Murray, a jeśli chodzi

0: O nagrody w Wimbledonie to nie tylko ten tytuł szlachecki, nie tylko sława, ale i też ogromne pieniądze, które w tym roku wynoszą, jeśli chodzi o tą stawkę nagród tegorocznej edycji, to jest ponad 64 miliony funtów. To jest niesamowite, to jest są niesamowicie duże pieniądze. Natomiast jeśli chodzi o Wimbledon w Radiu Plus, to nasza akcja Pokaż jak się ruszasz i do zdobycia może nie taka kwota, ale na pewno coś, czego, o czym mogą pomarzyć ci, którzy w Wimbledonie nie biorą udział, czyli lekcja tenisa z Kasią Kozimor, naszą radiową rakietą numer 1 i to do zdobycia w finale, a każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Napiszcie o swojej pasji do sportu, ale także pokażcie to na zdjęciu. Tam radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus. Reklama.
2: To ostatnia!

0: Za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone, kilogram jedynie 7,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Reklama.

0: Czas nas uczy pogody i Grażyna Łobaszewska. Na koniec 10 do 11, 3 minuty za moment w studiu Michał Konopiński z najnowszymi wiadomościami Radia Plus.
1: Reklama. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Dwie wyjątkowe multimedialne wystawy. Gustav Klimt i Claude Monet oraz inni impresjoniści w Szczecinie już tylko do 26 lipca. Podczas tego zwiedzania zanurzymy się w złotym świecie Klimta i pejzażach Moneta oraz innych impresjonistów. A dzięki wirtualnej rzeczywistości dosłownie wejdziemy do środka ich obrazów. Wystawy Klimt i Monet w Szczecinie w Digital Art Center tylko do 26 lipca. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
3: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
4: I dokąd wtedy jedziemy?
3: No nie wiem.
4: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
3: A, dobry komona.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Będzie zażalenie na decyzję prokuratury. Śledztwo w sprawie dwóch wież umorzone. Awaria samolotu na pasie lotniska w Krakowie. Część lotów przekierowana. Marketingowo mądry ruch. Eksperci oceniają transfer Roberta Lewandowskiego. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Będzie zażalenie na decyzję prokuratury. Ta umorzyła słynną sprawę dwóch wież. Chodzi o niedoszłe plany budowy dwóch wieżowców w Warszawie przez spółkę Srebrna, powiązaną z PiS-em. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, co wiemy o tej decyzji śledczych?
2: Jak czytamy w komunikacie prokuratury, trzy badane kwestie tego śledztwa zostały umorzone, bo nie stwierdzono znamion czynu zabronionego, czyli złamania prawa. Przypomnijmy, austriacki biznesmen Gerald Birkfellner stwierdził, że został oszukany przez osoby działające w imieniu spółki Srebrna, w tym prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, przez co miał stracić 1 300 000 euro. Birkfellner był zatrudniony do przygotowania budowy wież przy ulicy Srebrnej w Warszawie. Gdy projekt wstrzymano, miał nie otrzymać za to wynagrodzenia. Austriak oskarżał też członków Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego o przyjmowanie łapówek i że był nakłaniany do ich udzielania.
1: Złożenie zażalenia na decyzję o umorzeniu śledztwa zapowiedział pełnomocnik austriackiego biznesmena Roman Giertych. Problemy na krakowskim lotnisku. Po lądowaniu samolotu czarterowego doszło do usterki technicznej. Maszyna pozostała na drodze startowej. Wdrożone zostały procedury bezpieczeństwa. Pasażerowie zostali bezpiecznie przewiezieni do terminala, a samolot został usunięty z pasa. Część przylatujących tam samolotów musiała zostać przekierowana na lotniska zapasowe. Przyczyny usterki ustalają służby. Sprzedali w internecie leki za 3,5 miliona złotych. Ich produkcja przez 3 lata odbywała się w domowej fabryce. 10 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom, którzy wytwarzali strofantynę, środek na serce. Biegli orzekli, że produkt mógł być niebezpieczny dla zdrowia.
3: Produkt ten wytwarzali w jednym z mieszkań na terenie Olsztyna. Wytwarzali go w warunkach, które nie odpowiadały żadnym normom sanitarnym. Nie posiadali również w tym zakresie żadnych niezbędnych zezwoleń.
1: Wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Mężczyźni sprzedawali też inne nielegalne leki. Z Rosji i Białorusi sprowadzała je Swietlana P. Grozi jej 5 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To sportowo nie jest awans, ale marketingowo to mądry ruch Roberta Lewandowskiego. Tak eksperci oceniają wyjazd Polaka za ocean. Lewy podpisał kontrakt z amerykańskim Chicago Fire. Z zapisów umowy, którą Lewandowski zawarł z klubem z Illinois, wynika wiele korzyści dla niego, ale i jego najbliższych. Mówi nam szef działu sport w Superekspresie Przemysław Ofiara.
4: Chicago Fire będzie chciało tego Roberta wypromować na rynku amerykańskim i Robert sam też będzie chciał się wypromować, żeby no też otworzyć się na rynek również reklamowy amerykański. Sportowo jest to na pewno krok w tył, no to nie ma co tutaj dyskutować. Amerykańska Liga MLS to jest często liga dla piłkarskich emerytów.
1: Ale stadion zespołu z Chicago na pewno będzie zapełniał się polskimi kibicami.
4: Tam jest mnóstwo naszych, tam jest Jackowo polska dzielnica. To też dla tych Polaków, dla Polonusów Lewandowski został sprowadzony, bo jestem przekonany, że stadion z Chicago będzie biało-czerwony podczas szczególnie tego pierwszego meczu.
1: Lewandowski podpisał z Chicago Fire 2-letni kontrakt. W nowym zespole najpewniej zadebiutuje w połowie lipca. Ma zarabiać 20 milionów dolarów rocznie.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
5: Prawie 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Ever David Ewards na początek tej godziny.

0: Unemocjone per sempre je Eros Ramazzotti w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 18 minut po 11 teraz na zegarze, a jak lato, to gdzieś nam majaczy się woda i tym bardziej, gdy temperatury są tak wysokie, to woda sprawia, że od razu nam jest przyjemniej i chłodniej. Chociaż oczywiście tutaj wszystko z głową, śledzimy to, co mówią do nas ratownicy, patrzymy na flagi, odpoczywamy uważnie. A jeśli chodzi o to, gdzie w Polsce nad wodę, no na przykład Dana poleca mega miejsce. Siemiany i jezioro Jezioranka, lasy, natura i kabarety, a gofry? Mega. Więc jest polecenie bardzo duże, jak słychać, ale czekam jeszcze wciąż na Wasze wiadomości. 691-141-141. Pytam dziś, gdzie w Polsce nad wodę i chodzi o to, abyście opisali te miejsca, które są blisko Was, z których korzystacie, które Was urzekły i chcecie się nimi pochwalić. Ja wiem, że myślicie, że wtedy zjedzie się mnóstwo ludzi, ale nie, no zainspirujmy chociaż tych, którzy zastanawiają się, gdzie odpoczywać i pokażmy, jak piękna jest nasza Polska i gdzie można wypoczywać. Ręcznik plażowy mam do oddania. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Jeszcze 5 minut czekam na wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Sportowcy, to ten moment! Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy portowcami! Ja, ty, my.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
7: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: Reklama.

0: W Radiu Plus lato z nutą nostalgii. Latem czasem te drzwi lepiej uchylić, żeby jakiś przeciąg spowodować, ale jeśli jest tak już bardzo, bardzo gorąco, to można nad wodę. A jak nad wodę w Polsce, to na przykład nad jezioro Dłużek, o czym mówi Klaudia. Dzień dobry. Napisała
1: Dzień Klaudia. Dobry, witam serdecznie.
0: Klaudia, napisali, że to jest, jeżeli chodzi o jezioro w Polsce, to Dłużek, lazurowa woda, raki, mnóstwo rybek, a wokół wejście do wody biały, miękki piasek, słońce. Od słońca ochraniają sosny i brzozy wkoło plaż. No, brzmi to pięknie. To Warmia.
1: Tak, tak, zgadza się. To Warmia, bajeczne miejsce i tak naprawdę te słowa, które napisałam, i tak nie opisują tego, jak cudowne jest to miejsce.
0: Ja dodam jeszcze coś dla tych, którzy nad wodą zawsze głodnieją, że w drodze na samą plażę, Klaudia jeszcze napisała, latem jest mnóstwo jagód i kurek, a jesienią podgrzybki i borowiki. No raj.
1: Raj na ziemi. Naprawdę my w okresie letnim spędzamy tam praktycznie każdy dzień.
0: Rozumiem. Szczęściarze. Mam nadzieję, że ręcznik od Radia Plus nad tą plażą się, na tej plaży zdecydowanie się przyda.
1: Ojejku, zdecydowanie, cudownie.
0: Słyszę, że ktoś nam przeszkadza. Kto to jest?
1: No właśnie siedzi ze mną Jędrusz, który swój pierwszy rok na łóżku spędza.
0: Czyli Jędrusz już plażę, już był na plaży, już
1: oczywiście już pływał.
0: Już pływał nawet, wow. Tak. To wszystkiego dobrego dla was. Chrońcie się przed tym słońcem upalnym i korzystajcie z tego, co macie tak blisko. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy, do usłyszenia.
0: Roxette, Fading Like a Flower, teraz w Radio Plus.

0: Together Forever, Earcast Live Radio Plus, przeboje z nutą nostalgii, a jeśli chodzi o lato, to przypominam, że pytałam dziś o to, gdzie w Polsce nad wodę i jeszcze jedną wiadomość zdążę przeczytać. Wiadomość nie podpisana, ale brzmi tak. Ja chciałabym się pochwalić pięknymi plażami Mierzei Wiślanej od Mikoszewa po Piaski. Te plaże są 15-20 kilometrowe, 15-20 kilometrów ode mnie do wyboru, do koloru, wiantarze, słynne zawody w poławianiu bursztynu, w Mikoszewie biegi i marsze przez las i plaże w Krynicy Morskiej, biała plaża, a na końcu świata Piaski, gdzie cisza i spokój i granica państwa na plaży zagrabiona. Dużo by opowiadać. Myślę, że to po prostu trzeba zobaczyć, więc jeżeli szukamy pomysłu, gdzie w Polsce nad wodę, to kolejna propozycja właśnie przed momentem. Na zegarze teraz 16 minut do 12 i do południa jeszcze między innymi Danita Tikara, Me Twist i My Sobriety.
1: Reklama.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH 538 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Włoskie gwiazdy w amfiteatrze w Kołobrzegu. Legendarny zespół Ricky e Poveri już 19 lipca wystąpi na żywo w Kołobrzegu. Zaśpiewaj razem z nimi Mamma Maria i Acapulco. Wyjątkowy koncert I Love Italia Ricky e Poveri. 19 lipca, start godzina 19, amfiteatr w Kołobrzegu. Bilety już w sprzedaży na e-bilet, kup bilecik i biletyna.pl. Do zobaczenia!
4: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Strażacy walczą ze skutkami burz. Są kolejne ostrzeżenia IMGW. Wróciła sprawa zamachu stanu. Prokuratura umorzyła kolejne dwa wątki śledztwa. Problem z grillowaniem w Krakowie. Po skargach mieszkańców miasto usuwa jedną ze stref. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny upalny i burzowy dzień. IMGW wydało ostrzeżenia dla ponad połowy Polski, bez alertów jedynie na północy kraju. Najtrudniejsza sytuacja ma być na południowym wschodzie, tam na termometrach dziś nawet 37 stopni. Trzeba też będzie uważać na burze. Wczoraj nawiedziły m.in. Balcarzowice w Opolskiem, a mieszkańcy nadal walczą tam ze skutkami majowej trąby powietrznej. Wczorajsza burza zerwała plandekę ze zniszczonego budynku.
2: Tutaj strażacy zabezpieczali dach, ten dach jest w trakcie remontu. Musieli chwilę odczekać, ponieważ nie było możliwości rozłożenia podnośnika i dopiero po pewnym czasie udało się ten dach sprawnie zabezpieczyć.
1: Mówił Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Z kolei w Michałowicach w powiecie głubczyckim przewracające się drzewo pociągnęło za sobą 4 słupy telefoniczne, które runęły na drogę. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Warszawska prokuratura umorzyła 2 kolejne wątki śledztwa dotyczącego tzw. zamachu stanu. Śledczy uznali, że nie doszło do przestępstwa ani w sprawie wygaszenia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ani w sprawie rzekomego podżegania marszałka Sejmu do niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Według prokuratury działania Szymona Hołowni miały podstawy prawne, a medialne dyskusje nie przekroczyły granic wolności słowa.
3: W ocenie śledczych marszałek Sejmu miał obowiązek wykonać prawomocny wyrok sądu i wygasić mandaty Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, a późniejsze niewpuszczenie ich do Sejmu było zgodne z obowiązującymi procedurami. Umorzono również wątek dotyczący rzekomego podżegania Szymona Hołowni do niezwołania Zgromadzenia Narodowego i niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Prokuratura ustaliła, że takie propozycje nie były składane bezpośrednio marszałkowi, a publiczne wypowiedzi na ten temat mieściły się w granicach konstytucyjnej debaty politycznej.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Ognisko hantawirusa zostało wygaszone. Od momentu ewakuacji pasażerów i załogi wycieczkowca, na którym wybuchł wirus, nie doszło do nowych zakażeń. Polski kapitan statku już skończył kwarantannę i 3-krotnie przeszedł test, którego wynik był negatywny.
4: Możemy powiedzieć w tym momencie, że cała sytuacja zakończyła się powodzeniem, czyli nie doszło do żadnych nowych zachorowań i kwarantanna przebiegła bez żadnych problemów zdrowotnych. Natomiast ognisko zostało wygaszone również oficjalnie. Z naszego punktu widzenia było to bardzo trudne doświadczenie.
1: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Do zakażenia hantawirusem na statku płynący po Atlantyku doszło w maju. Łącznie zachorowało 13 osób, 3 z nich zmarły.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kraków likwiduje strefę grillową na Zakrzówku. Z terenu parku usunięto oznaczenia oraz kosze na popiół i odpady po grillowaniu. Powód, jak tłumaczy Zarząd Zieleni Miejskiej, wszystko przez skargi mieszkańców.
5: Doświadczenia ostatnich sezonów pokazały, że ta strefa w tej lokalizacji po prostu się nie sprawdza. Jej funkcjonowanie wiązało się z wieloma uciążliwościami, zarówno dla mieszkańców, dla osób korzystających z parku, ale też przede wszystkim dla przyrody.
1: Mówiła Aleksandra Mikolaszek z zarządu. Jednocześnie zapowiedziała konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia nowych miejsc do grillowania w Krakowie.
6: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Ponad 80 milionów złotych dofinansowania z KPO trafi do Szczecina w ramach zwrotu za zakup 8 niskopodłogowych modelusów Gamma. Dofinansowanie może przydać się między innymi jako wkład własny przy kolejnych konkursach, mówi Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina.
7: Jest to ulga dla globalnie postrzeganego budżetu miasta, bo na przykład jeżeli planujemy pewne działania inwestycyjne wszelakie, których bezpośrednio płatnikiem mogą być tramwaje szczecińskie, to niekoniecznie miasto będzie musiało dzisiaj te pieniądze kierować poprzez formułę podwyższenia kapitału zakładowego, tylko będzie mogło skorzystać z tych środków. Jeszcze nie przesądziliśmy, jak te środki będą zagospodarowane, ale niewątpliwie wszyscy się zgodzimy, że lepiej je mieć niż nie mieć.
6: 8 tramwajów, jakie miasto zakupiło od poznańskiej spółki Modern Trans, kosztowało 96 milionów złotych. Zmieniamy temat. Nierozsądne podejście do odpoczywania nad wodą kosztowało życie 55 osób. Tyle utonęło od 1 czerwca w Polsce. W miniony weekend 24 osoby, z czego 17 tylko w niedzielę. Takie informacje przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W zachodniopomorskim w miniony weekend utonęło 5 osób. Ratownicy przypominają, żeby nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu. Sprawdźmy, co przyniesie nam dzisiaj pogoda. Słońce dziś powróciło na niebo i będzie z nami w zasadzie przez cały dzień. Gdzieś tam bliżej popołudnia, łamane przez wieczora, możliwe są większe zachmurzenia i może jakiś przelotny deszcz. Temperatura wynosi 24 stopnie, wiatr wieje słabo z kierunków północnych, ciśnienie w Szczecinie około 1023 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
8: I to już wtorek. Dzień dobry, Marek Sierocki.
9: Jan Pasterski, witamy serdecznie. Trochę chłodniej niż wczoraj, ale nadal gorąco.
8: Niewiele, ale zawsze coś.
9: Postaramy się umilić ten czas świetną muzyką. Na początek Hotel California, Day Girls.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Już 18 lipca koncert włoskich gwiazd Albano oraz grupa Ricky Poveri wystąpią w Sopocie w Operze Leśnej. W niedzielę gościem naszego muzycznego alfabetu był właśnie Albano. Z nim też spotkamy się 17, czyli dzień przed koncertem, to już możemy potwierdzić. Będziemy w Sopocie, stamtąd będzie audycja oczywiście na żywo i Albano będzie naszym gościem. Mamy jeszcze bilety do rozdania na ten koncert.
2: Zgadza się, zostały nam jeszcze podwójne zaproszenia, także gdyby ktoś miał ochotę, to śmiało można nam napisać jedno, dwa zdania takiego uzasadnienia, dlaczego to właśnie wy chcielibyście się w Sopocie znaleźć i to już, no tak licząc, szybko, nieco za 2,5 tygodnia właściwie. Dajcie znać SMS-owo pod 691-141-141, a teraz w oczekiwaniu na Sopot czas będzie nam umilała Madonna, przy okazji też zaglądamy do kalendarza.
1: Dokładnie tak, 30 czerwca 1986 roku ukazał się trzeci album Madony zatytułowany True Blue. To znakomita płyta, najlepiej sprzedawana w dyskografii artystki. O brzmienie zadbali dwaj znakomici producenci, Steven Bray i Patrick Leonard. No i tam cała kolekcja hitów. Między innymi piosenka Live to Tell, tytułowy utwór True Blue, Open Your Heart, także wakacyjny hit La Isla Bonita, no i piosenka Papa Don't Preach, którą już teraz zagramy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
1: Reklama.

0: rezerwat Zaopiekuj się mną, a my przekonamy, kto zaopiekuje się dwoma kolejnymi zaproszeniami na koncert 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie.
1: A to już nawet wiemy, bo te zaproszenia trafiają w tym momencie do Adriana. Adrianie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry. Napisałeś, że bardzo chciałbyś się wybrać na to właśnie wydarzenie ze swoją żoną, która jest fanką Italo Disco.
2: Tak, tak. Wspólnie byliśmy wielokrotnie już we Włoszech i również muzyka ta Italo Disco łączy nas z wspomnieniami z dawnych lat. Oczywiście byliśmy już poprzednio na koncertach też Italo Disco, bo mieszkamy niedaleko Opery Leśnej, także bardzo się cieszymy, że będziemy mogli znowu uczestniczyć w tej imprezie.
1: No właśnie, mieszkacie w Gdyni, także naprawdę macie dosłownie rzut beretem, co jest fajne.
2: Tak.
1: Kiedy można się tak bez stresu wybrać niedaleko i dobrze się bawić. Także życzymy wam fajnego odbioru tego koncertu.
2: Super, dziękujemy bardzo i cieszymy się już na to spotkanie i na włoskie przeboje, które kochamy bardzo i do zobaczenia w Operze.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. To jeszcze nie koniec. Jeszcze z dobrych źródeł wiem, że jutro będziemy mieli też podwójny bilet.
0: Teraz też będzie po włosku zespół Mattia Bazar, który swego czasu gościł w Sopocie na festiwalu. To było w roku 2000, a my przypomnimy ich wielki przebój z roku 1978. Piosenkę Tu Semplicita.

0: reklama.
1: Sportowcy, to ten moment! Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami.

0: cały sezon. Jesteśmy portowcami. Ja, ty, my.
1: You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
1: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Reklama.

0: Samba di Janeiro to niemiecka grupa Berlin, utwór, który swego czasu stał się wielkim hitem karnawałowych zabaw, towarzyszył też piłkarskim imprezom, ale myślę, że w wakacje takie gorące latynoskie klimaty są akurat. No skoro gorące klimaty, to Afryka, zespół Toto, muzycy, kiedy pisali ten utwór, nie byli jeszcze w Afryce. To taka ich tęsknota do tego kontynentu. Utwór, który przetrwał próbę czasu, stał się wielkim, niezapomnianym hitem zespołu, który tworzą wyjątkowi muzycy, realizujący się też przy okazji nagrywania innych płyt. Między innymi współpracowali z Quincy Jonesem przy nagrywaniu płyt Michaela Jacksona.
1: Czy to jest tak, że dzisiaj będzie tanecznie? Wieczorem będzie.
0: Oczywiście, bez dwóch zdań. Od wczoraj rozpoczęliśmy naszą wakacyjną ramówkę. Od poniedziałku do czwartku spotykamy się od 20 do 22. Przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnych klimatach, a piątki, soboty tradycyjnie prywatka.
1: No to teraz już Toto i Afryka. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: 13-latek ranił rówieśnika nożem. Dramatyczne wydarzenia w Legnicy. Ruch powoli wraca do normy. Sprawdzimy sytuację na kolei po upałach i przejściu nawałnic. Rozsławi Chicago Fire na cały świat. Jan Tomaszewski komentuje transfer Lewandowskiego. Jest 13, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 13-latek ranił rówieśnika nożem. Policja wyjaśnia okoliczności dramatycznych niedzielnych wydarzeń w Legnicy. O przyszłości młodego napastnika zdecyduje sąd rodzinny. Po ataku obaj chłopcy trafili do szpitala.
2: 13-latek z obrażeniami został zabrany do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci niezwłocznie zatrzymali drugiego z uczestników zdarzenia. Ze względu na jego stan psychofizyczny został on przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala na dalszą diagnostykę.
1: Relacjonuje Anna Tersa z policji w Legnicy. Mundurowi na razie nie informują o szczegółach tych wydarzeń i motywach ataku. Na kolei nie ma obecnie utrudnień związanych z wysokimi temperaturami, informuje PKP PLK. Nad ranem odwołano jeszcze 9 pociągów, ale ruch powoli wraca do normy. Sytuację śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Gdzie jeszcze trzeba uzbroić się w cierpliwość?
3: Największe utrudnienia są w tej chwili w Rybniku. W nocy przeszła tam burza, która uszkodziła sieć trakcyjną. Pociągi są przeciągane spalinowymi lokomotywami. O poranku spore utrudnienia były też w stolicy. To przez awarię na stacji Warszawa-Powiśle.
4: Nasza cierpliwość się dawno skończyła, bo my dojeżdżamy do pracy kilka lat.
5: I zawsze jak są upały, to tak jest?
4: Jak są upały, jak nie ma upałów, jak jest deszcz, jak jest zimno, jak jest mróz, to zawsze się opóźniają.
3: Mówi mi jedna z pasażerek. Dziś sytuacja jest zdecydowanie lepsza. Nie planujemy wstrzymywać ruchu towarowego. Zapewnia mnie Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
6: Na dzisiaj planowane jest odwołanie 6 pociągów tylko. Wczoraj było odwołanych 173 pociągi.
3: Pasażerowie w razie trudności mogą liczyć na pomoc. Na 11 dworcach w całej Polsce dyżurują mobilni informatorzy.
1: O czym informował Jakub Krzyżak. OIOM w szpitalu w Świnoujściu wznowi jutro działalność. Przez 2 miesiące był zawieszony z powodu problemów technicznych. Aparatura potrzebna do ratowania życia pacjentów nie działała prawidłowo. Szpital tłumaczy, że wykorzystał ten czas na naprawę, ale też poprawę sytuacji kadrowej na oddziale intensywnej terapii.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Robert Lewandowski rozsławi na cały świat Chicago Fire. Tak uważa legendarny bramkarz polskiej kadry Jan Tomaszewski. Lewandowski podpisał 2-letni kontrakt z amerykańskim klubem i odrzucił m.in. oferty z Arabii Saudyjskiej.
7: Arabowie mogli mu zapewnić wszystko. To już się stało, to się nie wróci i w tej chwili trzeba pogratulować Robertowi i jego małżonce, bo wydaje mi się, że ta decyzja była podyktowana tym, co przez te kilka lat będą robili oni i dzieci.
1: Uważa Jan Tomaszewski, który podkreśla, że Lewandowski w Stanach będzie wielką gwiazdą.
7: Robert, podejmując tę decyzję, rozsławi na cały futbolowy świat Chicago Fire. Robert, życzę ci powodzenia, żebyś zdobył tytuł króla strzelców, żebyś walczył z Messi, bo to też będzie jakaś taka rywalizacja. Przede wszystkim króla strzelców.
1: Polski napastnik najpewniej zadebiutuje w amerykańskiej lidze MLS w połowie lipca.
8: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Dobiarz. W miniony weekend mieszkańcy Szczecina zużyli prawie 160 tysięcy metrów sześciennych wody, podaje Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W porównaniu do pierwszego wiosennego weekendu w marcu, kiedy zużyto 120 tysięcy metrów sześciennych, mamy wzrost o 35%. ZWiK zachęca, aby wody nie marnować. 90% wody w mieście pochodzi z jeziora Miedwie. Jak na przestrzeni 15 lat zmieniła się tożsamość regionalna mieszkańców Pomorza Zachodniego? Badania wskazują, że bardzo. Jesteśmy patriotami lokalnymi i mniejszą wagę przywiązujemy do sukcesu zawodowego, mówi dr Włodzimierz Durka, koordynator badania z ramienia Szczecińskiego Towarzystwa Socjologicznego.
9: Coraz rzadziej mówimy o sobie, że jesteśmy Polakami. Ta opcja patriotyczna jest na drugim miejscu. O wiele ważniejsza jest opcja związana z osobistymi rolami rodzinnymi. Mniej istotne są role zawodowe niż były 15 lat temu. Województwo ma coraz więcej swoich patriotów lokalnych, to znaczy ta opcja wyboru jestem zachodniopomorzaninem wzrosła.
8: Nowością w badaniach były pytania o COVID-19 czy wojnę w Ukrainie. Słonecznie i ciepło, ale można powiedzieć mniej upalnie niż przez ostatnie kilka dni. Nawet wiaterek mamy lekki, który przynosi poczucie ulgi, a do tego zachmurzenie dopiero pod wieczór. Temperatura wynosi 25 stopni, wiatr wieje słabo z kierunków północnych, ciśnienie w Szczecinie około 1023 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: I to już 5 minut po godzinie 13, a teraz w Radio Plus Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Ale pięknie się zrobiło to Savage Garden, Truly, Medley, Deeply w Radiu Plus już prawie 21 minut po godzinie 13. Korzystamy z ciepłej pogody. No, dzisiaj jeszcze upalnie. To może nie jest najlepszy moment teraz na aktywność fizyczną, ale wieczorem, jak już zajdzie słońce, myślę, że jak najbardziej tak. Do czego zachęcamy i bawimy się przez najbliższe tygodnie, pytając was o to, jak się ruszacie. Możecie nam to dosłownie pokazać, wysyłając zdjęcie na radioplus.pl. Jakiś sport, który lubicie uprawiać? Piłka nożna, chodzenie z kijkami, bieganie, a może tenis, bo rozpoczął się też Wimbledon, więc troszkę o tym tenisie mówimy. Do wygrania w każdym paśmie codziennie zestaw do badmintona, a w wielkim finale, no nie byle co, bo rakietę do tenisa, a także prywatna lekcja nauki gry w tenisa z Kasią Kozimor, która świetnie sobie w tym sporcie radzi. No i jeszcze kieszonkowe w wysokości 1000 zł bardzo chętnie do tego dorzucimy.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
1: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone, kilogram jedynie 7,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

słoneczno Acapulco, a gdzie tam? Być może zwykle tak, ale tym razem Polska jest tak słoneczna, że słuchajcie, na pewno nie mamy co tam zazdrościć obcym upału, bo mamy swój Ricky Poveri. No, oni się pojawią i to w towarzystwie Albano już 18 lipca, czyli właściwie za 2,5 tygodnia w Sopocie. Jutro jeszcze będziemy mieli zaproszenia w przebojowej poczcie podwójne na to właśnie wydarzenie, gdzie będziemy i my z Markiem Sierockim, już właściwie nawet dzień wcześniej, w piątek audycja, specjalne wydanie z Albano właśnie, no a później wyjątkowy koncert.

życzę Państwu słońca w sercu, wzajemnej czułości i lata z nutą nostalgii w Radiu Plus. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, Olek Klepacz.

0: Reklama.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
2: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: No i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach

0: pogodowe dziewczyny, Weather Girls It's Raining Men w Radio Plus. Deszcz, no, może popadać, póki co słońce świeci i to daje równo. Za chwilę już o 14 w Radio Plus pora na wiadomości. A będzie je miał Michał Konopiński.
1: Radio Plus. Reklama.
2: W Biedronce w ostatni dzień miesiąca nie jedna promka gorąca. W ten wtorek karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 8,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram. Do tego szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram. Biedronka.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
7: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
8: Sportowcy, to ten moment! Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy sportowcami! Ja, ty, my.
9: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Reklama.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Iga Świątek rozpoczyna grę w Wimbledonie. Polka broni tytułu. Program CPN przechodzi do historii. Szykujmy się na droższe tankowanie. Młodych sportowców trzeba było ewakuować z Orlej Perci. Topr zgłosił sprawę na policję. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. O powtórzenie ubiegłorocznego zwycięstwa będzie bardzo trudno. Iga Świątek wchodzi do gry na wielkoszlemowym Wimbledonie. Za niewiele ponad pół godziny początek meczu naszej tenisistki z Amerykanką Taylor Townsend. I tę właśnie rywalizację zapowie nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Jak podkreślał w rozmowie ze mną redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer, obrona tytułu na Wimbledonie w turnieju kobiet to w ostatnich latach rzecz niespotykana, ale ze swoją dzisiejszą rywalką Polka powinna sobie poradzić.
3: Aczkolwiek to nie będzie prosty mecz, bo wydaje mi się, że wielu z polskich kibiców trochę nie docenia Amerykanki, która jest naprawdę doskonałą deblistką, ale też dobrze sobie radzi w turniejach singlowych.
2: Pod znakiem zapytania pozostaje też forma Igi Świątek na trawie. Nasza tenisistka chciała rozegrać się na tej nawierzchni przed Wimbledonem, ale już w pierwszej rundzie odpadła tydzień temu z turnieju w niemieckim Bad Homburgu.
1: Iga Świątek jest ostatnią polską tenisistką, która jest w grze na tegorocznym Wimbledonie. W pierwszej rundzie z turnieju odpadły Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch. Do drugiej rundy rywalizacji mężczyzn awansował za to Hubert Hurkacz. Z kolei Kamil Majchrzak walczy właśnie o awans z Alejandro Tavilo. Polak wygrywa w setach 2-0. Szykujmy się na droższe tankowanie. Ten wtorek jest ostatnim dniem obniżonej stawki VAT na paliwa, wprowadzonej w ramach pakietu CPN oraz obowiązującej ceny maksymalnej na stacjach. Co czeka kierowców?
4: Te ceny w najbliższym czasie będą w stanie podrożyć po około 40 do 50 groszy na litrze, w zależności czy mówimy o benzynie czy o oleju napędowym.
1: Ocenia Karol Byzdra z portalu Energetyka 24. Z kolei Dawid Czopek, ekspert od rynku paliw, zauważa, że ceny między stacjami mogą się od jutra mocno różnić.
5: Z pewnością od jutra ten wzrost będzie znaczny. Myślę, że około 50 groszy to jest dużo. CPN ograniczał maksymalne poziomy cen paliw na niektórych stacjach. Na przykład na stacjach benzynowych przy autostradach może być znacznie drożej.
1: Pakiet CPN wprowadzono pod koniec marca w reakcji na gwałtowny wzrost cen ropy po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Topr zgłosił policji sprawę wycieczki górskiej młodych sportowców, których wczoraj trzeba było ewakuować z Orlej Perci z rejonu Kozich Czub. Ratownicy na pokładzie śmigłowca ewakuowali z góry 8 młodych ludzi, w tym nieletnich. Byli bez przewodnika, mówi Jan Krzysztof, naczelnik Topr.
6: Kilka niezależnych zgłoszeń dotyczyło osób, młodych osób, tym niepełnoletnich, które po przejściu burzy znalazły się w trudnej sytuacji, w trudnym odcinku Orlej Perci. No, opiekuna tej grupy czy przewodnika tam nie było.
7: Aspirant sztabowy Roman Wieczorek, rzecznik tatrzańskiej policji. Chodzi przede wszystkim o to, czy mogło dojść do złamania przepisów i narażenia na niebezpieczeństwo tych młodych ludzi, którzy znajdowali się na tym eksponowanym szlaku.
6: Osoby młode, uczące się, dotyczy to również szkół średnich, muszą być pod opieką przewodnika, jeżeli jest to grupa zorganizowana, i wszystko wskazuje na to, że ten obowiązek nie został dopełniony.
1: Policjanci zamierzają dziś przesłuchać młodych sportowców.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Z okazji Dnia Psa będą pływać pieskiem. Już jutro czwarte wrocławskie mistrzostwa w tym stylu.
8: 1 lipca to jest ogólnopolski Dzień Psa, więc święto o charakterze społecznym. Dlatego właśnie w tym dniu i w tym czasie chcemy zachęcać do adopcji, bo o ile dla nas ten okres wakacyjny jest najczęściej wyczekany i wytęskniony, o tyle dla naszych przyjaciół na czterech łapach bywa często okrutny.
1: Mówi Wojciech Kerber z Wrocławskiego Parku Wodnego. W wydarzeniu wezmą udział sportowcy, olimpijczycy i przedstawiciele służb mundurowych. Start wydarzenia jutro o 11:00.
9: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Od środy 1 lipca w związku z kolejnym etapem przebudowy ulicy Krzemiennej zmieni się organizacja ruchu. Nowa organizacja obejmować będzie całkowite zamknięcie ulicy Krzemiennej od skrzyżowania z ulicą Sąsiedzką do ulicy Metalowej. Na wskazanym odcinku zostanie wprowadzone zamknięcie ruchu oraz zostaną zlikwidowane dwa przystanki autobusowe. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji dla mieszkańców posiadających przepustki. Przepustki wydawane są w biurze budowy przy ulicy Smoczej 1. Zmieniamy temat. Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej otrzymało środki na realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej w województwie zachodniopomorskim. Środki zostaną przeznaczone m.in. na remont, mówi ksiądz Maciej Szmuc, dyrektor Caritas.
10: Zaplanowaliśmy właśnie w tych pomieszczeniach stworzenie takiego centrum właśnie kryzysowego, które będzie się składało zarówno z części magazynowej, na którą teraz otrzymaliśmy dofinansowanie, ale także chcielibyśmy tam przygotować miejsca tymczasowego pobytu oraz takie centrum szkoleniowe związane właśnie z ochroną ludności.
9: Caritas na ten cel otrzymał 500 tysięcy złotych. Sprawdźmy pogodę. Trochę więcej chmur może się zjawić pod koniec dnia, zakryją słońce i mogą także przynieść niewielkie opady deszczu, ale pomijając ten fakt, mamy słoneczny i przyjemny wtorek. Temperatura wynosi 26 stopni, wiatr wieje słabo z kierunków północnych, ciśnienie w Szczecinie około 1022 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: I w Radio Plus już teraz Abba i Fernando. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 14.

0: przyjemnie. Sasha, I Feel Lonely, no taki numer, który ewidentnie kojarzy się z latem, z upałami, a skoro lato i upały, to także urlopy bardzo często gdzieś nad morzem, nad wodą, nad naszym pięknym Bałtykiem, ale też może być za granicą. W związku z tym mamy dla Was ręcznik plażowy. Ja myślę, że na 100% coś takiego się w najbliższych miesiącach przyda. Także gdyby ktoś miał ochotę, potrzebował, to dajcie śmiało znać. A czekam na SMS-y pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Reklama.

0: I tak się zrobiło gorąco, to Bynamite Gypsy Kings, chociaż no na zewnątrz też daje czadu, także klimka włączona, delikatnie się z niej sączy, to wtedy jest okej. A ja właśnie dodzwoniłem się do Pauliny. Paulino, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, to zgodnie z tym, co napisałaś w SMS-ie do Radia Plus, mam dla ciebie ręcznik plażowy, który ty z kolei masz ochotę przekazać rodzicom w prezencie.
1: Tak, z okazji rocznicy ślubu.
0: Świetnie, a rodzice gdzieś na jakiś urlopik się wybierają niebawem?
1: No, może się uda.
0: Może i nad morze nawet, okej, to świetnie.
1: Tak.
0: No, w takim razie ten ręcznik będzie jak znalazł. Pozdrawiam cię bardzo ciepło, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Pozdrawiam, dziękuję.
0: Dzięki, a teraz dosłownie można się zanurzyć w tych pięknych, spokojnych dźwiękach Odeni.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Dwie wyjątkowe multimedialne wystawy. Gustav Klimt i Claude Monet oraz inni impresjoniści w Szczecinie już tylko do 26 lipca. Podczas tego zwiedzania zanurzymy się w złotym świecie Klimta i pejzażach Moneta oraz innych impresjonistów. A dzięki wirtualnej rzeczywistości dosłownie wejdziemy do środka ich obrazów. Wystawy Klimt i Monet w Szczecinie w Digital Art Center tylko do 26 lipca. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
0: Reklama.

Radio Plus Szczecin. Radio Plus Szczecin.

0: Papa Dance na koniec tej godziny na Historyp. My powoli zbliżamy się do 15 w Radio Plus. Już za chwilę wiadomości i Mikołaj Gromec.
1: Reklama.
2: Sportowcy, to ten moment! Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy portowcami! Ja, ty, my.
3: Włoskie gwiazdy w amfiteatrze w Kołobrzegu. Legendarny zespół Ricky e Poveri już 19 lipca wystąpi na żywo w Kołobrzegu. Zaśpiewaj razem z nimi Mamma Maria i Acapulco. Wyjątkowy koncert I Love Italia Ricky e Poveri. 19 lipca, start godzina 19, amfiteatr w Kołobrzegu. Bilety już w sprzedaży na e-bilet, kup bilecik i biletyna.pl. Do zobaczenia!
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Premier rozmawia z minister zdrowia w sprawie zarobków lekarzy. Dyplom ukończenia studiów w telefonie to nowa funkcja aplikacji mObywatel. Powiemy też o uroczystościach Dni Maryjnych w Lublinie. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym i alarmujących wynikach kontroli NIK spotkanie na najwyższym szczeblu. Premier Donald Tusk rozmawia właśnie z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą oraz prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Filipem Nowakiem. Rozmowa dotyczy funkcjonowania funduszu i wniosków po kontroli. Chodzi m.in. o gigantyczne zarobki lekarzy. Spotkania z szefem rządu domaga się również Naczelna Izba Lekarska. Jej prezes Łukasz Jankowski poinformował jednak, że premier na razie takiego spotkania nie ma w planie.
2: W trakcie tej afery, która teraz wybuchła, już dwukrotnie prosiłem pisemnie pana premiera o spotkanie w tej sprawie naprawienia ochrony zdrowia. Na razie bez efektu, ale liczę na to, że do takiego spotkania dojdzie. Dziś mamy poważny problem dialogu z Ministerstwem Zdrowia, a dialog między nami w zasadzie utknął.
1: Przypomnijmy, kontrola NIK wykazała przypadki pracy personelu medycznego nawet przez 120 godzin bez przerwy i nawet 488 godzin w ciągu jednego miesiąca. W tyle jest też afera w Szpitalu Południowym. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa w tej sprawie. Właścicielowi psów, które zagryzły mężczyznę w Zielonej Górze, grozi dożywocie. Mężczyzna stanie przed sądem w sprawie tragedii z października. Zwierzęta należące już do byłego policjanta wydostały się z terenu jego strzelnicy.
3: Oskarżony wiedział o wcześniejszych atakach na innych pokrzywdzonych i pomimo tego nie podjął działań zmierzających do prawidłowego zabezpieczenia zwierząt przed wydostaniem się z terenu strzelnicy. Mężczyzna usłyszał również zarzut znęcania się nad psami, a także przetrzymywania ich w niewłaściwych warunkach.
1: Mówiła Ewa Antonowicz z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze. 54-latek wciąż jest w areszcie i nie przyznaje się do winy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dyplom ukończenia studiów w telefonie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło nową funkcję w mObywatelu. Od dzisiaj uczelnie mogą wydawać cyfrowe dokumenty, które absolwenci dodadzą do aplikacji.
4: Mówimy o dyplomach, które będą wydawane od teraz dobrowolnie, od 1 stycznia 2027 również obowiązkowo.
1: Mówił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. W aplikacji mogą znajdować się wszystkie rodzaje dyplomów z uczelni.
5: Dyplomy ukończenia studiów, suplementy do tych dyplomów, dyplomy doktorskie, dyplomy habilitacyjne i odpisy tych dokumentów.
1: Dodawał minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. W razie potrzeby będzie można też pobrać dyplom z aplikacji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Smutek wasz zamieni się w radość. Płacząca matka przewodniczką na drogach wiary. To hasło tegorocznych Dni Maryjnych w Archikatedrze Lubelskiej. Poprzedzają 77. rocznicę cudu lubelskiego. To czas modlitwy i wdzięczności za udzielane łaski, mówi proboszcz parafii archikatedralnej ksiądz Krzysztof Kwiatkowski.
6: Chcemy zwracać uwagę na to, że Kościół ma pewne przesłanie, które mówi o tym, że Bóg jest miłością, Bóg oddał za nas swoje życie, ale też wychodzimy z obrazem Matki Bożej, który też można powiedzieć jest pewnym znakiem dla współczesnego pokolenia.
1: Główne uroczystości cudu lubelskiego w piątek 3 lipca o 19:00 mszy świętej pontyfikalnej będzie przewodniczył metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Bucik.
7: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz udawał, że prowadzi akcję przeciwko oszustom, a sam był jednym z nich. 45-latek podszywał się pod policjanta i przekonał kobietę, że uczestniczy w zorganizowanej akcji mającej na celu zatrzymanie oszustów. Udało mu się namówić ją do przekazania pieniędzy, ale nie był tak sprytny, jak myślał. I został zatrzymany przez prawdziwych funkcjonariuszy ze szczecińskiej komendy wojewódzkiej i z Polic. Okazało się też, że był poszukiwany, a także miał do odsiadki 2 lata. Zmieniamy temat. Od 1 lipca pasażerowie będą mogli kupić w aplikacjach na telefon bilet wcześniej, w domu, na przystanku, na tak zwany zapas. Aby przejazd był zgodny z przepisami, bilet trzeba aktywować, wpisując ręcznie numer taborowy bądź zeskanować kod QR, który znajdziemy w pojeździe. Bilet, którego czas ważności się jeszcze nie skończył i został już wcześniej aktywowany, pozostaje ważny w kolejnym pojeździe bez konieczności ponownej aktywacji. ZITM przypomina, że pasażerowie muszą dokonać aktywacji niezwłocznie po wejściu do pojazdu. Kontrolerzy biletowi po rozpoczęciu kontroli biletowej będą blokowali zakup i aktywowanie biletów. Sprawdzamy pogodę. Słońce nie odpuszcza i chociaż chmury mają chrapkę na to, aby przejąć kontrolę nad niebem, może się im to nie udać. Walka będzie toczyć się do końca dnia i może się skończyć na większym zachmurzeniu. Temperatura wynosi 27 stopni, wiatr wieje słabo, ciśnienie w Szczecinie około 1021 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Tina Turner na dobry początek tej godziny w Radio Plus. We don't need another hero. 6 po 15. Janek Pasterski, dzień dobry.

0: Lubimy, kiedy ten pan się pojawia, czaruje swoim głosem. Kiss from a Rose to był oczywiście Seal. No a ja namawiam do tego, że kiedy być może dzisiaj zrobi się odrobinę chłodniej wieczorem, to jeśli akurat przypadkiem uprawialibyście swój ulubiony sport, możecie dać nam znać na radio+.pl. Taka zabawa, pokaż jak się ruszasz, czyli zróbcie sobie zdjęcie przy takiej aktywności, jaką akurat lubicie. My codziennie mamy w prezencie zestaw do badmintona, a także korzystając z tego, że właśnie ruszył Wimbledon wczoraj, ale również, że Kasia Kozimor świetnie gra w tenisa, to również nagrodą będzie lekcja tenisa z Kasią. To już w wielkim finale. Do tego dorzucimy jeszcze zupełnie nową rakietę tenisową, no bo wiadomo, trzeba mieć sprzęt i 1000 zł kieszonkowego na dowolnie wybrany cel. To pod koniec przyszłego tygodnia taki finał, a codziennie też właśnie za wysłanie zdjęcia można powalczyć o zestaw do badmintona, także zapraszamy radio+.pl. Zróbcie zdjęcie, pokażcie, jak lubicie aktywnie spędzać czas.
1: Reklama. To

0: Jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Reklama.

z rockowym pazurkiem Genesis, Phil Collins, oczywiście Jesus He Knows Me. No i zrobiło się pięknie, no teraz też będzie pięknie i romantycznie. Jeśli klimatyzacja odpalona, to nawet można się z kimś tam delikatnie poprzytulać. Whitney Houston, I Will Always Love You.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych.

0: nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komona.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Cześć, sąsiad, nowe auto?
6: No tak, to nowy Changan.
5: Pierwszy raz słyszę.
6: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
5: No, robi wrażenie.
6: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
5: A cena?
6: W ofercie premierowej Changan CS 55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
5: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
6: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
7: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
8: Reklama.

0: Runet i Be My Baby to na koniec naszego wtorkowego spotkania, za które bardzo dziękuję i życzę dobrego, w miarę chłodnego popołudnia. Janek Pasterski, do jutra, zaraz po 12. Radio
1: Plus. Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
2: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
3: Let's go, girls.

0: feel like a woman.
1: Radio Plus Szczecin.
2: Upały obciążyły elektrownię, prądu jednak nie zabraknie. Wysłał paczkę, która eksplodowała na komendzie. Mężczyzna ze Śląska trafił do aresztu. W Watykanie odsłonięto dzisiaj mozaikę Matki Bożej Giertrwałdzkiej. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwa energetyczny szczyt, ale wyłączeń prądu nie będzie, zapewniają polskie sieci energetyczne. Z powodu upałów i zwiększonego zużycia energii na dzisiejszy wieczór przygotowano specjalny mechanizm bezpieczeństwa. Operator zapewnia, że system działa stabilnie i nie będzie żadnych utrudnień dla odbiorców, co więc oznacza alert wprowadzony w systemie energetycznym. O tym Mateusz Gołębiewski.
3: W praktyce chodzi o to, że w czasie upałów Polacy zużywają znacznie więcej prądu. Przede wszystkim przez klimatyzację i urządzenia chłodzące. Aby nie zabrakło energii, operator poleca dodatkowym elektrowniom czy innym podmiotom produkującym na przykład zieloną energię przygotować się do zwiększenia produkcji albo ograniczyć własne zużycie. Sięgamy po prostu po sprawdzony mechanizm zapasowy, by energii nie zabrakło. Polskie sieci elektroenergetyczne podkreślają, że nie oznacza to ryzyka wyłączeń prądu dla mieszkańców, a system elektroenergetyczny pozostaje bezpieczny i pracuje normalnie.
2: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. To on miał wysłać paczkę, która raniła policjanta. Zatrzymano nadawcę przesyłki, która trafiła do mieszkanki Iławy, a później do Komendy Powiatowej Policji w Iławie. To 69-latek z powiatu raciborskiego na Śląsku.
4: Usłyszał zarzuty, w tym związane z posiadaniem narkotyków, posługiwaniem się substancją, która może sprowadzić niebezpieczeństwo dla osób albo mienia i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innej osoby. Funkcjonariusze w miejscu przebywania mężczyzny zabezpieczyli m.in. komputer, pojemniki z nieznaną substancją, petardy, jak również krzaki marihuany.
2: Mówiła Anna Sznarkowska z policji w Iławie. Mężczyzna trafił już na 3 miesiące do aresztu. Tydzień temu kobieta przyniosła na komendę paczkę, której nie zamawiała. Wtedy doszło do eksplozji, w której poparzony został policjant. Niebezpieczny trend dotarł do Polski. Chodzi o train surfing, czyli jazdę na dachu pociągu. W Warszawie i okolicach zginęły tak 2 osoby. PKP Polskie Linie Kolejowe apelują o rozsądek.
5: Podczas jazdy na elementach zewnętrznych pociągu możemy utracić równowagę i spaść z takiego pociągu i najczęściej będzie się ono kończyło śmiercią. Wchodzenie na dach, tutaj mamy zagrożenie porażenia prądem. Proszę pamiętać, że w sieci tej trakcyjnej, którą tu widzimy obok, to płynie prąd o napięciu 3000 V.
2: Mówił Włodzimierz Kiełczyński z Biura Bezpieczeństwa PKP PLK. Od początku roku na torach zginęło 21 osób.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: W ogrodach watykańskich odsłonięto mozaikę z wizerunkiem Matki Bożej Giertrwałdzkiej. Pobłogosławił ją sekretarz stanu stolicy apostolskiej kardynał Pietro Parolin. To wielka radość dla polskiego kościoła. Niech Matka Boża Giertrwałdzka ma w swojej opiece Ojca Świętego i cały kościół, powiedział obecny na uroczystości przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Mozaika została wykonana w pracowni w Castel Gandolfo. Objawienia Maryi w Giertrwałdzie to jedyne na ziemiach polskich objawienia uznane oficjalnie przez Kościół.
1: Radio Plus Szczecin.
6: Słoneczny i przyjemny dzień w Szczecinie na termometrach do 27 stopni. Jutro sporo chmur, a nawet już od rana mogą pojawić się opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 22 stopnie.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
6: Dzień dobry, przed mikrofonem Kinga Krasuska. W te piękne, wtorkowe popołudnie zapraszam Was na magazyn reporterów. Porozmawiamy o organizowanych przez Caritas formach wypoczynku dla tych młodszych i dla tych nieco większych, a także o nielegalnym przewozie środków odurzających i substancji psychotropowych. Za moment sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na drogach, a już teraz Sting Fragile.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Uwaga kierowcy. Spory ruch w okolicach Ronda Giedroycia, szczególnie na ulicy Staszica czy Krasińskiego. Stoi Aleja Niepodległości, ulica Wyszyńskiego, a także okolice Placu Rodła. Korkuje się Aleja Wojska Polskiego, dalej Aleja Piastów oraz ulica Mieszka I. Stoi także ulica Ku Słońcu, Europejska i Okulickiego. Jadąc na prawobrzeże, spory ruch napotkacie na trasie zamkowej, a także na Moście Długim i ulicy Energetyków, a dalej korkuje się ulica Gdańska przy basenie górniczym. Już na samym prawym brzegu stoi ulica Struga, ulica Batalionów Chłopskich, Pomorska, a także Zwierzyniecka.
0: Radio Plus Szczecin.
1: Już teraz Jem, naiwne pytania, za chwilę Celine Dion, That's the way it is.

0: Mamas and the Papas, California Dreamin', a już za chwilę Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: Włoskie gwiazdy w amfiteatrze w Kołobrzegu. Legendarny zespół Ricky e Poveri już 19 lipca wystąpi na żywo w Kołobrzegu. Zaśpiewaj razem z nimi Mamma Maria i Acapulco. Wyjątkowy koncert I Love Italia Ricky e Poveri. 19 lipca, start godzina 19, amfiteatr w Kołobrzegu. Bilety już w sprzedaży na e-bilet, kup bilecik i biletyna.pl. Do zobaczenia!
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Sportowcy, to ten moment! Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy sportowcami. Ja, ty, my.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Foreigner, I want to know what love is, a już za chwilę rozmowa o różnych formach wypoczynku organizowanych w te wakacje przez Caritas.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Jak w każde wakacje, także Caritas organizuje różne formy wypoczynku dla małych i nieco większych. O tym, gdzie się to dzieje, mówi ksiądz Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
2: Lato to oczywiście wypoczynek, który Caritas organizuje, a nieraz też wspiera w tym wypoczynku. Ksiądz Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
3: Tak, co roku wakacyjna akcja Caritas to taki bardzo ważny program w kalendarzu. Chcemy, aby czas wakacji dla najmłodszych, dla rodzin, ale także dla seniorów to było doświadczenie pięknego wypoczynku. Dlatego już przed wakacjami w czerwcu odbyły się zbiórki w naszych kościołach, abyśmy mogli teraz dofinansować różnego rodzaju formy odpoczynku.
2: Z których parafii dzieci, młodzi ludzie wyjadą?
3: Zgłaszały się parafie z całej archidiecezji. Można było zgłosić dzieci. Organizujemy turnus nad morzem w Dąbkach i w lesie nad jeziorem w Ostrowcu koło Wałcza. Ale także parafie mogły zgłaszać swoje wyjazdy, aby otrzymać dofinansowanie. Prawie 20 wniosków wpłynęło i w zasadzie wszystkie niemal zostały rozpatrzone pozytywnie. Zarówno są to wnioski o wakacje dla młodzieży czy dzieci, jak także na wyjazdy z seniorami, bo już od kilku lat także i taką formę wakacyjnego wypoczynku dofinansowujemy.
2: Także półkolonie.
3: Oczywiście, jak co roku, szczecińskie placówki wsparcia dziennego, których jest 7, dla 120 dzieci przygotowały program półkolonijny praktycznie przez cały miesiąc lipiec. Tutaj dzięki wsparciu dotacji ze strony miasta Szczecin możemy bardzo, bardzo mocno ubogacić taką codzienną ofertę naszych placówek wsparcia dziennego, naszych świetlic. Zazwyczaj odrabiamy tam lekcje, czy uczymy się wspólnie, czy pomagamy dzieciom pokonywać różne trudności związane z codziennym trudem w szkole czy w domu. No a w czasie wakacji chcemy, żeby też bardzo ciekawie, atrakcyjnie spędziły lato w mieście. Także niektóre z nich wyjadą na te turnusy, które przygotowaliśmy. Także staramy się, aby w różnego rodzaju naszych działaniach prowadzić taką fajną, ciekawą integrację między dziećmi polskimi i dziećmi cudzoziemskimi. Takie turnusy integracyjne w tym roku także odbędą się w Stadninie Koni w Brzuskach, gdzie 45 dzieci polskich i także cudzoziemskich weźmie udział w takich obozach konnych. O tyle fajnie, że także pojedzie młodzież. Nie tylko najmłodsi, ale także troszeczkę starsze, nastolatki. No bo to taki też moment bardzo ważny w ich życiu, kiedy dokonują się różnego rodzaju pierwsze bunty, wybory i chcemy, żeby także i w takim ważnym momencie dzieciom towarzyszyć. Bardzo dziękujemy za każdą złotówkę przekazaną w czasie zbiórek przykościelnych. Bardzo także dziękujemy instytucjom, które nas dofinansowały. Cieszymy się, że także wakacje organizujemy wspólnie we współpracy z Caritas sąsiedniej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. No i bardzo liczymy, że nasz program z parafii na wakacje będzie zachęcał kolejne parafie do tego, by korzystając z dofinansowania Caritas, może nie jest ono zbyt wielkie, ale zawsze staramy się, żeby było jakieś sensowne, że będą organizowały różnego rodzaju ciekawe formy pielgrzymkowe czy kolonijne, wyjazdowe dla parafian, nie tylko dla najmłodszych, ale także dla naszych seniorów. No, wakacje to jest czas taki, w którym naprawdę nie tylko gdzieś daleko, za granicą, ale także tutaj właśnie w naszej archidiecezji można wspaniale spędzić czas i bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim, którzy z nami przy tym współpracują.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Już teraz ABBA Knowing Me, Knowing You.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Nielegalny przewóz m.in. środków odurzających i substancji psychotropowych monitorowali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Policji w ramach akcji Kryształ. Zabezpieczono ponad 93 kg narkotyków. Zatrzymano 7 osób, mówi dr Sławomir Osiński z Krajowej Administracji Skarbowej w Szczecinie.
2: Kontrole prowadzone w ramach tego rodzaju operacji przynoszą wymierne efekty w postaci ujawnionych i zatrzymanych substancji narkotycznych, a także umożliwiają monitorowanie w krótkim czasie trendów dotyczących krajów nadawania przesyłek oraz kierunków przemytu substancji zabronionych czy też innych nielegalnych towarów do i z Polski. Kontynuacja współpracy z policją w zakresie wspólnych działań oraz wymiany informacji ma wpływ na ograniczanie wprowadzania środków narkotycznych i innych nielegalnych towarów, których obrót podlega zakazom lub ograniczeniom na mocy przepisów prawa.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Lubę Gam, Mambo No. 5, a do końca godziny 16 jeszcze Beata Kozidrak, Rod Stewart czy Jason Donovan. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.

0: 9 zł. Mediamarkt. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Cześć, sąsiad, nowe auto?
5: No tak, to nowy Changan.
4: Pierwszy raz słyszę.
5: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
4: No, robi wrażenie.
5: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
4: A cena?
5: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
4: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
5: U najbliższego dealera.
6: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
7: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
8: Reklama.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
0: Reklama.
5: Już za niecałe 3 minuty wiadomości, a po nich druga godzina naszego spotkania. Kinga Krasuska.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Koniec obniżek na stacjach, od jutra ma być drożej, sprawdzamy o ile. Upały i burze nie odpuszczają ochłodzenia dopiero od czwartku. Iga Świątek triumfuje w Londynie, Polka awansowała do drugiej rundy Wimbledonu. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak dramatyczny wypadek rowerzysty w Puławach. 15-latek bez kasku przewrócił się na schodach w rejonie świątyni Sybilli i doznał urazu głowy. Śmigłowiec zabrał go do szpitala.
2: Z uwagi na obrażenia, których doznał, na miejsce zadysponowano lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało chłopca do szpitala w Lublinie. Na ten moment nie posiadamy jeszcze informacji ze szpitala, jakiej kategorii obrażeń ciała doznał chłopiec.
1: Mówiła Ewa Rein-Kozak z Policji w Puławach. Przypomnijmy, dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku, inaczej rodzice dostaną mandat. Na stacjach od jutra może być drożej. 1 lipca kończy się program CPN, który obniżał podatki na paliwa, a także wprowadzał maksymalne ceny. Na jakie podwyżki musimy być przygotowani, sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
3: To, jak bardzo skoczą ceny, zależne jest od wielu czynników. Eksperci są jednak zgodni, że nie będzie to duży skok, przynajmniej na początek.
4: Około 40 do 50 groszy na litrze, w zależności czy mówimy o benzynie, czy o oleju napędowym.
3: Ocenia Karol Byzdra z portalu Energetyka 24. Z kolei Dawid Czopek, ekspert od rynku paliw, zauważa, że ceny między stacjami mogą się od jutra mocno różnić.
5: CPN ograniczał maksymalne poziomy cen paliw na niektórych stacjach. Na przykład na stacjach benzynowych przy autostradach może być znacznie drożej.
3: Pakiet CPN wprowadzono pod koniec marca w reakcji na gwałtowny wzrost cen ropy po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Trwa wyławianie tysięcy śniętych ryb z zalewu Pilchowickiego na Dolnym Śląsku. To efekt upałów, ale też historycznie niskiego poziomu wody w zbiorniku. Jest opróżniany w związku z remontem zapory. Mieszkańcy pytają, dlaczego prace odbywają się kosztem ekosystemu.
6: Szkoda dla przyrody, ale tego nie da się uniknąć.
7: No nigdy nie widziałam czegoś takiego. Zapach jest przeokrutny.
8: Uważam, że firma, która się podjęła tej pracy, nie powinna do tego dopuścić.
6: Myślę, że przyroda to wszystko później nadrobi za te kilkanaście lat.
9: Jestem w szoku, nie sądziłem, że to będzie wyglądało tak nieładnie, a przy okazji zapach również będzie nie zachęcał.
1: Tauron Ekoenergia tłumaczy, że gdyby nie opróżnienie zalewu, mogłoby dojść do powodzi.
10: Przy takiej skali operacji i uwarunkowaniach zbiornika nie ma możliwości, aby odłowić wszystkie ryby. Na skalę zjawiska dodatkowo wpłynęły ponadnormatywne upały i ilość namułów na dnie zbiornika.
1: Mówił Jacek Bieńkowski. Woda powróci do zalewu Pilchowickiego dopiero w 2028 roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponownie mamy ostrzeżenia przed upałem i burzami. Obowiązują prawie w całej Polsce, nie zagrzmi jedynie na wschodzie i północnym zachodzie kraju.
11: Burze te punktowo mogą mieć gwałtowny przebieg. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać do 80, a punktowo na zachodzie kraju możliwe są także porywy wiatru podczas burz do 100 km na godzinę.
1: Mówił Przemysław Makarewicz z IMGW, a jutro ponownie upały, ochłodzenie dopiero od czwartku. Na koniec jeszcze sport i dobre wieści z kortów w Londynie. Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz Wimbledonu i awansowała do drugiej rundy. Polka pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6-1, 2-6 i 6-3.
0: Radio Plus Szczecin.
12: Słoneczny i przyjemny dzień w Szczecinie na termometrach do 27 stopni. Jutro dla kontrastu sporo chmur, a nawet już od rana mogą pojawiać się opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 22 stopnie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
12: Jest już 17. Kinga Krasuska przed mikrofonem i zapraszam Was na drugą godzinę magazynu reporterów. Do 18 porozmawiamy o zwrocie ponad 80 milionów złotych, które trafią do Szczecina za zakup 8 tramwajów. A już teraz kombi, kochać cię za późno.

0: today, but had to go to visit you. You never.
1: Reklama. Sportowcy, to ten moment. Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy portowcami. Ja, ty, my.
2: Dwie wyjątkowe multimedialne wystawy. Gustav Klimt i Claude Monet oraz inni impresjoniści w Szczecinie już tylko do 26 lipca. Podczas tego zwiedzania zanurzymy się w złotym świecie Klimta i pejzażach Moneta oraz innych impresjonistów. A dzięki wirtualnej rzeczywistości dosłownie wejdziemy do środka ich obrazów. Wystawy Klimt i Monet w Szczecinie w Digital Art Center tylko do 26 lipca. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
1: Reklama.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Ponad 80 milionów złotych dofinansowania z KPO trafi do Szczecina w ramach zwrotu za zakup 8 niskopodłogowych moderusów Gamma. Materiał Małgorzaty Tobiasz.
2: 8 tramwajów, jakie miasto zakupiło od poznańskiej spółki Moder Trans, kosztowało 96 milionów złotych. Teraz do spółki Tramwaje Szczecińskie wróci ponad 80 milionów, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
3: Ten projekt rozpoczął się w 2024 roku i w końcu po tych 2 latach zabieganie o realizację tej inwestycji, znalezieniu tego finansowania, możemy jasno powiedzieć, że do Szczecina trafia 80 milionów złotych na refinansowanie tej kluczowej inwestycji. Oczywiście ten proces był procesem dosyć dynamicznym, bo na pierwszym etapie projekt znalazł się na liście rezerwowej projektów kluczowych. Natomiast zobowiązaliśmy się do tego, że będziemy walczyć o pieniądze dla Szczecina i dla tramwajów szczecińskich po to, abyśmy mogli sfinansować zakup 8 niskopodłogowych, dwukierunkowych tramwajów, które będą na co dzień wozić Szczecinian przez nasze miasto. W piątek została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem a Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dzisiaj te pieniądze trafiają, można powiedzieć, bezpośrednio do Szczecina, do spółki Tramwaje Szczecińskie.
2: Dofinansowanie może przydać się m.in. jako wkład własny przy kolejnych konkursach o dofinansowanie na komunikację miejską. Mowa zarówno o taborze, jak i infrastrukturze, mówi Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina.
4: Jest to ulga dla globalnie postrzeganego budżetu miasta, bo na przykład, jeżeli planujemy pewne działania inwestycyjne wszelakie, których bezpośrednio płatnikiem mogą być tramwaje szczecińskie, to niekoniecznie miasto będzie musiało dzisiaj te pieniądze kierować poprzez formułę podwyższenia kapitału zakładowego, tylko będzie mogło skorzystać z tych środków. Jeszcze nie przesądziliśmy, jak te środki będą zagospodarowane, ale niewątpliwie wszyscy się zgodzimy, że lepiej je mieć niż nie mieć, więc tutaj a zwłaszcza jeszcze kwota budzi nasze zadowolenie. A najważniejsza rzecz to jest to, co służyć będzie nam, mieszkańcom, pasażerom, czyli ten piękny tramwaj i akurat z tego dofinansowania kolejne 7, a łącznie 12 tramwajów, które z różnych źródeł są pozyskiwane.
2: Te inwestycje tworzą spójny system transportu publicznego w mieście i regionie, dodaje Joanna Lech, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
5: W ubiegłym roku podpisywaliśmy umowę na dofinansowanie infrastruktury tramwajowej w Szczecinie oraz na zakup taboru w ramach programu Feniks. Z tamtych programów już do miasta wpłynęło ponad 200 milionów złotych. Rozwój w całym regionie i umowy podpisane w CUPCie to nie tylko te inwestycje miejskie, to nie tylko inwestycje, które wspierają transport publiczny w mieście, ale też które są inwestycjami w regionie, tak jak na przykład szczecińska kolej metropolitana. To jest również bardzo duży projekt realizowany ze wsparciem środków unijnych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Stowarzyszenie oczywiście. I całość składa się na taki efekt, o który i Komisji Europejskiej, jak również nam najbardziej chodzi, czyli wsparcie transportu publicznego i udogodnienie transportu dla wszystkich pasażerów z miasta i regionu.
2: Te odzyskane z Krajowego Programu Odbudowy środki mają pomóc miastu w przygotowaniu kolejnych inwestycji w transport publiczny. Planowane jest m.in. zakup nowych 20 autobusów elektrycznych.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Już teraz Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, a za chwilę Sabrina Boyce. Zostańcie z nami.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Ponad 9 milionów złotych na nadwodną rekreację jest dofinansowanie na modernizację terenu przy ulicy Grobla. Kolejny nadodrzański zakątek Szczecina zmieni się w miejsce aktywnego wypoczynku nad wodą. Najbardziej widoczną zmianą będzie nowy bulwar, ciąg pieszy wzdłuż linii brzegowej Odry, wyposażony w trasy widokowe, ławki, miejsca wypoczynkowo-rekreacyjne, stojaki dla rowerów, ogrodzenia czy tablice informacyjne. Równolegle prowadzone będą prace hydrotechniczne, umocnienie skarpetów.

0: milionów złotych pochodzi z regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.

Fool's Garden Lemon Tree na koniec naszego spotkania. Życzę Wam spokojnego wieczoru, a słyszymy się już jutro po godzinie 16. Kinga Krasuska.

0: Potrącenie dziecka w Poznaniu lądował śmigłowiec LPR. Incydent z udziałem polskiego samolotu w Izraelu. Za chwilę szczegóły. Prawie 60 milionów euro zebrano na dzieła papieskie. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramatyczny wypadek w Poznaniu. Na ulicy Szczawnickiej 12-latek na rowerze został potrącony przez kierowcę osobówki. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Z informacji przekazanych przez służbę wynika, że chłopiec jest przytomny. Incydent z udziałem maszyny lotu. Pilot samolotu lecącego z Warszawy do Tel Awiwu omyłkowo zgłosił porwanie, informują media w Izraelu. W związku z takim sygnałem poderwano izraelskie myśliwce. O szczegółach teraz Michał Skolimowski.
1: Lot ogranicza się do krótkiego komunikatu. Czytamy w nim, że załoga zgłosiła stan zagrożenia, ale zgłoszenie zostało wycofane w dalszej korespondencji z kontrolą ruchu lotniczego, a samolot skierowano na lotnisko w Bułgarii. O incydencie rozpisują się izraelskie media. Według ich relacji pilot, przelatując nad Turcją, przez pomyłkę aktywował procedurę sygnalizującą porwanie. W związku z tym poderwano izraelskie myśliwce. Te wróciły do bazy dopiero po tym, jak odzyskano komunikację z maszyną. Incydent uznawany jest za nietypowy i niebezpieczny, a jego wszystkie okoliczności ma wyjaśnić śledztwo.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. Jutro OIOM Szpitala Miejskiego w Świnoujściu wznowi działalność. Oddział od 2 miesięcy był zawieszony z powodu awarii.
2: Pojawiały się komunikaty o błędach w sieci elektrycznej, która zasilała bardzo wrażliwe urządzenia podtrzymujące życie pacjentów na OIOM-ie. Udało nam się usunąć te wszystkie niedogodności.
0: Mówił prezes szpitala Wojciech Włodarski. Pacjenci zostali przewiezieni do Gryfic i Szczecina, a od jutra oddział ma pracować już normalnie.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Prawie 60 milionów euro na dzieła papieskie. Tyle zgromadzono w zeszłym roku w ramach zbiórki na Święto Pietrze, czyli inicjatywy charytatywne Ojca Świętego. Wśród najbardziej hojnych krajów znalazły się Stany Zjednoczone, Włochy i Brazylia. Tegoroczna zbiórka w kościołach w całej Polsce odbyła się wczoraj. Przekazane ofiary są konkretnym sposobem włączenia się w papieską misję głoszenia Ewangelii oraz niesienia miłości i nadziei na cały świat, mówi ksiądz Przemysław Robaszkiewicz z papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary.
4: To taka dobrowolna, coroczna zbiórka, z której finansowane są takie dwa cele. Bezpośrednia pomoc Watykanu dla ofiar wojen, głodu, katastrof naturalnych, a po drugie są to fundusze, które przekazywane są na utrzymanie watykańskich urzędów i instytucji. Archiwa, biblioteki, dykasterie, chociażby do spraw uchodźców, które służą całemu światu.
0: Tradycyjnie zbiórka prowadzona jest co roku w uroczystość świętych Piotra i Pawła.

0: Reklama.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz męskie szorty bawełniane Pitbull, tylko 152 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Włoskie gwiazdy w amfiteatrze w Kołobrzegu. Legendarny zespół Ricky e Poveri już 19 lipca wystąpi na żywo w Kołobrzegu. Zaśpiewaj razem z nimi Mamma Maria i Acapulco. Wyjątkowy koncert I Love Italia Ricky e Poveri. 19 lipca, start godzina 19, amfiteatr w Kołobrzegu. Bilety już w sprzedaży na e-bilet, kup bilecik i biletyna.pl. Do zobaczenia!
0: Reklama.

0: miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
0: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
0: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Do Leroy, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Tragedia nad wodą. Na Lubelszczyźnie utonął mężczyzna. Jutro prezydent spotka się z ministrem obrony przed szczytem NATO w Ankarze. Jeszcze dziś i jutro upały, miejscami również niebezpieczne burze, ostrzega IMGW. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejna tragedia nad wodą, tym razem w Zamościu na Lubelszczyźnie. W zalewie miejskim niedaleko centrum miasta utopił się 22-letni mężczyzna. Szczegóły zna Bartek Ważny.
2: Jak podaje zamojska policja, mężczyzna pływał po zalewie na rowerze wodnym. W pewnym momencie wskoczył do wody, ale już z niej nie wypłynął. 22-letniego mieszkańca Zamościa wyciągnęli ratownicy wodni, którzy byli obecni na miejscu. Mimo natychmiastowej reanimacji jego życia nie udało się uratować.
1: Na miejscu pracują prokurator i policja. Jutro prezydent Karol Nawrocki spotka się z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. To przed nadchodzącym szczytem NATO w Ankarze. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jakie kwestie są do ustalenia?
3: Wypracowane ma zostać wspólne stanowisko. Prezydent prowadził swoje konsultacje z innymi przywódcami, szef MONU ze swoimi odpowiednikami, ale podczas szczytu przekaz ma być spójny, podkreśla wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
3: Spotkanie prezydenta i szefa MONU będzie też okazją do poruszenia kwestii stałej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju.
4: Nad tą sprawą też pracujemy. Pewnie też to pojawi się na tym spotkaniu, ale przede wszystkim szczyt NATO w Ankarze.
3: W sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce, przypomnijmy, Pentagon wyraził wstępne zainteresowanie. Ostateczna decyzja jednak jeszcze nie zapadła.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ruch odbywa się bez przeszkód, informuje PKP Intercity. Fala upałów utrudniała życie pasażerom. Wczoraj odwołano prawie 260 pociągów. Teraz sytuacja wróciła już do normy, choć z drobnymi wyjątkami. Z podróżnymi rozmawiał Jakub Krzyżak.
5: Opóźnienia i odwołania pociągów mocno dały im się we znaki.
6: 15 minut, a zobaczymy co dalej.
7: Jak są upały, jak nie ma upałów, jak jest deszcz, jak jest zimno, jak jest mróz, to zawsze się opóźniają. Każdego dnia jest jakiś opóźniony.
5: Panów pociąg mocno opóźniony?
8: Nie, 7 minut, to dobry wynik.
5: Mówili mi pasażerowie na stacji Warszawa Zachodnia. Jak zapewnił mnie rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek, ruch pociągów odbywa się już bez przeszkód, a kolej stara się wyciągnąć wnioski z ostatniej fali upałów. Zapewnia mnie Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor do spraw bezpieczeństwa PKP PLK.
9: Będziemy się zastanawiać nad pewnymi zmianami technicznymi w zakresie sieci trakcyjnej na wypadek właśnie tych warunków ekstremalnych.
5: Tak by uodpornić się zarówno na upały, jak i oblodzenia sieci zimą.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Jeszcze dziś i jutro upały, miejscami również niebezpieczne burze. Prawie w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W czwartek ma się ochłodzić, temperatura nie przekroczy 30 stopni. Zanim jednak ochłodzenie, czekają nas nawałnice, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
10: Przez Polskę będzie przechodził front atmosferyczny, niosąc burze. Te zjawiska miejscami będą bardzo gwałtowne, połączone z nawalnymi opadami deszczu, gradobiciami i bardzo silnymi porywami wiatru.
1: Może wieć nawet 100 km na godzinę.

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w telewizji polskiej. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto pozostanie w grze? Argentyna, Meksyk, Francja, Holandia. Oglądaj dziś mecze 1/16 finału od 18:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Sportowcy, to ten moment! Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy portowcami! Ja, ty, my.
0: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, przypominam, że w wakacje spotykamy się codziennie i codziennie przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop. Dziś na początek Papa Dance i Nietykalni, potem Malam, Ta noc do innych niepodobna, a także grupa Queen w nagraniu I Want to Break Free.

0: Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Lato z nutą nostalgii teraz będzie niezwykle dyskotekowo, bo to formacja Discotek i fragmenty słynnych światowych dyskotekowych przebojów. Potem grupa Continent No. 6 i utwór

0: Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Najbliższe minuty gramy po włosku. Toto Cotugno Soli, potem Albano i Remina Power Sempre Sempre, Umberto Tabi, Ciao Siciliano, a także Adriano Celentano w piosence Azzurro.

0: Reklama.
1: Sportowcy, to ten moment! Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy sportowcami! Ja, ty, my.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Francuska wokalistka Lio utworem Amore Solitaire zaczyna nasz kolejny miks. Potem kolejna francuska gwiazda, księżniczka Monaco Stéphanie Oregan, będzie też Desiree Lee, Voyage Voyage.

A teraz Jimmy Somerville i Jane Myers Kingston w nagraniu Come On To The Radio. Potem Belinda Carlisle LaRue, a także duet Pet Shop Boys i Always On My Mind.

Dobry wieczór, minęła godzina 22. Zatem jak w każdy wtorek zapraszam wszystkich do udziału w audycji Jestem Alkoholikiem. Ja mam na imię Szymon i jestem alkoholikiem, co oznacza, że jestem osobą chorą na taką podstępną, wredną i śmiertelną chorobę. Chorobę, która będzie ze mną do ostatnich moich dni. A to, że tutaj jestem, zawdzięczam paru i kwestiom, i osobom. Przede wszystkim temu, że wiele, wiele lat temu, kiedy byłem już na swoim dnie i dość miałem siebie samego, swojego życia, siła wyższa postawiła na mojej drodze innego trzeźwiejącego alkoholika, trzeźwiejących alkoholików, którzy wiedzieli, jak sobie w tej chorobie radzić, jak żyć z tą chorobą i jak żyć godnie. I teraz jestem i dzięki nim, i dzięki swojej pracy, jaką wykonałem tutaj, w tym miejscu, i zaświadczam, że mimo choroby można żyć godnie, cieszyć się każdym dniem, cieszyć się drobnostkami. A ponieważ mam taką wadę, że zapominam, to chciałbym na początku samej audycji poinformować wszystkich, że jest to ostatnia audycja przed przerwą wakacyjną.

0: No właśnie, i chciałbym powiedzieć, bo ostatnia audycja przed wakacjami i tak się fajnie złożyło, że udało mi się namówić do udziału w tej audycji Piotra. Będzie dzisiaj no i o uzależnieniu, ale też o sporcie, ale więcej o sobie powie sam gość.
1: Witam, bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Piotr, alkoholik, narkoman. Słucham, co chcecie wiedzieć, czy co chcesz
0: dobrze
1: ode mnie uzyskać.
0: Piotr się przedstawił, powiedział to, co najważniejsze. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tej naszej chorobie, ale też chciałem i zależało mi na tym, żeby porozmawiać o sporcie. No ale może najpierw o chorobie. Piotrze, powiedz, bo rozmawialiśmy już o tym przed audycją, że może jak u ciebie zaczynało się uzależnienie, jak przebiegało, kiedy był pierwszy kontakt z alkoholem, czy już wtedy uprawiałeś sport?
1: Tak, sport towarzyszy mi od 7 roku życia, uprawiam go prawie codziennie, dosyć tak intensywnie, musi być ta adrenalina, musi być, coś się dziać, nie? Ja jestem takim zawodnikiem czy osobą, co potrzebuje dużo bodźców, dużo adrenaliny. I tak też było dzisiaj z używkami, z marihuaną przede wszystkim, a później gdzieś ten alkohol był, czy może na początek też był ten alkohol, później ta marihuana, mniejsza z tym, jak to tam było, ale chcę tutaj powiedzieć właśnie, że zaczynało się bardzo niewinnie, dzięki właśnie uprawianiu sportu, dzięki jakimś marzeniom, celom, które miałem w głowie, miałem swoich jakichś tam sportowców. Na początek był to Paweł Nastula, mistrz olimpijski, później gdzieś Tiger Michalczewski, też mistrz świata, i gdzieś miałem to cały czas z tyłu głowy, że chcę być taki jak właśnie Nastula czy ten Tiger Michalczewski. No ale gdzieś tam się pojawiły właśnie pierwsze te piwa, no, czy tam ta marihuana, jak się miało te 13-14 lat. No i tylko się później czekało, kiedy będzie jakiś właśnie relaks, kiedy będą wakacje, kiedy będzie przerwa od sportu. No i później, jak nie było tej adrenaliny i emocji, które dostarcza sport, no to były właśnie tutaj inne właśnie przyjemności, niekoniecznie dobre, chociaż wydawało mi się wtedy, że mnie to nie dotyczy, że ja sobie poradzę, jestem silny gdzieś tutaj z poziomu tego ego i sportowca. No i tak przez jakiś czas, przez lata było, ale później gdzieś to się to...
0: Gdzieś to się zatraciło. Widzisz, to mamy podobnie, bo ja lata temu kopałem piłkę nożną trochę i trenowałem. W pewnym momencie też przyszedł taki moment, że zaczęło mnie to po iluś latach treningów męczyć, nudzić. Chyba też powoli już wchodziłem w taki okres życia, gdzie tak jak mówisz, jakiś sport był przeplatany zabawą i alkoholem, a po jakimś czasie to alkohol i inne używki były przeplatane sportem, nie? Czyli ta kolejność się odwróciła. No ale o tym porozmawiamy w trakcie dalszej audycji.

0: No właśnie, i tutaj Piotrek powiedział o tym, że ten sport dostarcza sporo adrenaliny, jest takim życiowym wyzwaniem, ale chyba w naszych obu przypadkach było tak, jak już wspomnieliśmy, nie, że w pewnym momencie w to życie zaczęły zakradać się inne używki, które w moim przypadku spowodowały, że na wiele, wiele lat ten sport odszedł gdzieś na bok. Jak było u ciebie?
1: No u mnie nie pożegnałem się z tym sportem. Może gdzieś miałem jakieś tam przerwy, gdzieś tytuły były, później były te mniejsze tytuły, ale zawsze mnie ten sport gdzieś tam kierował, żeby po prostu coś osiągnąć, nie? Byłem też w tym Ninja Warrior programie takim legendarnym. Jak już gdzieś to uzależnienie się pogłębiło i przestałem boksować. No i tak z celi, całe życie szukałem sobie celi sportowych, żeby mi było łatwiej iść przez życie i nie popadać w te nałogi i żeby się trzymać w tych reżimach takich zdrowotnych i sportowych. I zawsze gdzieś trzymałem. Ojciec mój taki był i jest, mocno mnie zaraził tym sportem. On ma tam 62 lata. Codziennie ćwiczy kaloryfer i tak dalej, no ale dopiero później zrozumiałem po latach, jak zacząłem właśnie trzeźwieć i odrzucać te wszystkie substancje, że tutaj potrzebna jest terapia, potrzebny jest rozwój duchowy, potrzebny jest drugi człowiek, żeby...
0: Ale wiesz co, jeszcze wrócimy na razie, o tym uprzedziłeś moje jakby kolejne zapytanie, nie? Chciałem się dowiedzieć, wiesz, jak u ciebie było z tym takim przejściem, z tym takim momentami, w których to uzależnienie zabierało ci już ten sport, nie? No to wygrywało ze sportem.
1: No tak, bo mówiłem, że nie będę, przykładowo, że sobie będę robił przerwę, a później się okazywało, że o miesiąc przed zawodami, czy 3 tygodnie przed zawodami, czy później 2, mówię, że nie będę, a gdzieś się robiło. Czy tam się paliło tą marihuanę, czy piło się ten alkohol, to już zauważyłem, że gdzieś jakiś jest problem tutaj. No i no, ciężko mi o tym mówić teraz, tak jak się trochę tak gdzieś wzruszyłem tymi myślami, jak sobie wracam do tych tematów, to już było dawno. No, może na razie ochłonę. Zadaj dalej następne pytanie, albo dokończmy te, tylko muszę chwilę się wyciszyć.
0: No właśnie, bo to tak jest, że w tym uzależnieniu, a ja jestem tego żywym przykładem, ale też i słyszałem wiele opowieści naszych przyjaciół z ruchu i na ścieżce, to historie są nasze bardzo podobne, nie? Że najpierw są jakieś pasje życiowe, takie, w które wchodzimy trochę, a potem zakrada się to uzależnienie, które zabiera powoli nam wszystko. Ale mam sygnał, że jest telefon, więc odbierzemy. Halo, kto po drugiej stronie?
2: Dobry wieczór, mam na imię Sławek, jestem alkoholikiem.
0: Cześć Sławek.
2: Ja mam zapytanie do twojego gościa, do naszego gościa. Poniekąd jak wyszedłeś z tej choroby i zacząłeś trenować młodzież, czy po prostu jak dowiadujesz się, że młodzież sięga po te narkotyki, alkohol, jak im próbujesz pomóc?
0: Super pytanie.
1: Próbuję im przede wszystkim dać przykład, nie wykład. Myślę, że tak brzydko powiem, że każdy musi wdepnąć swoje gówno, żeby się obudzić, no ale przede wszystkim staram się z nimi rozmawiać o emocjach, o uczuciach, o tym, że sukces jest fajny, ale też i boli. No i też staram się uczyć ich takich wartości, jak uczciwość, szacunek i po prostu opowiadać swoje gdzieś historie, nie? I staram się tutaj pracować tak holistycznie z nimi. Nie skupiam się też na wynikach, bo myślę, że te wyniki też potrafią namieszać tutaj w głowie. takiemu młodemu człowiekowi i staram się, żeby oni byli zaopiekowani pod każdym względem, czy nawet spotkania z terapeutem, czy z psychologiem, czy właśnie z jakimś kolegą z grupy A, po prostu, no staram się tu z nimi przede wszystkim rozmawiać i przede wszystkim zdobywać zaufanie i taka jest moja droga. Myślę, że bez zaufania i jak oni się nie pozbędą tego wstydu, który gdzieś niosą przez lata, tak mi się wydaje, też mi się tak też po swoim przykładach tak mówię. No i taka jest ta moja droga, nic na siłę, nie? Bo na siłę to nic tu nie zrobimy. Ale też pokazuję przykłady, gdzie się wyprostowali chłopacy, gdzie brali, a są teraz mistrzami Polski, czy jeżdżą na kadrę, czy po prostu są sobie radzą w życiu i są dobrymi ludźmi, nie? I tutaj staram się takim pokazywać, albo zapraszać takich gości, albo po prostu przebywać z nimi. To wszystko.
2: Brawo ty. Wiem, że teraz organizowałeś jakieś zawody. Jeszcze bym o tym posłuchał. Dziękuję. Do usłyszenia po wakacjach.
0: Dzięki Sławku za to, że jesteś. Dzięki za twoje mądre i fajne pytania. I pogody ducha. Trzymaj się.
2: Pogody ducha.

0: Piotr już wspomniał o tym właśnie i że to jest tak w tej chorobie, że w pewnym momencie ona zabiera i te nasze pasje, i ten nasz sposób życia. U jednych to może być kino, u innych sport, jeszcze u innych jakaś tam nauka. I przychodzi taki moment, nie, w którym to uzależnienie to wszystko zabiera i tak naprawdę zaczyna kierować naszym życiem. Czy się ze mną zgodzisz?
1: Oczywiście. Zabiera i pokazuje jakieś takie nieuczciwe drogi, gdzieś jakieś takie te drogi, które gdzieś tam się podążałem nimi właśnie, to nie były sportowe, ale właśnie były gdzieś nieuczciwe, gdzieś jakieś pogonka za jakimiś pieniędzmi, za jakimiś niezdrowymi wartościami i tak tu gdzieś się oddalałem od tego, bo myślałem, że gdzieś zrobię karierę w czymś innym i to mnie oddalało od tego, co naprawdę kocham. Tak jak mówiłem, sport jest ze mną od dziecka i tak właśnie jak sobie przypominam, to gdzieś mnie oddalało właśnie w takie nieuczciwe rzeczy, właśnie te takie jakieś świat nieuczciwy i jakieś, można powiedzieć, takie szemrane interesy. No i tam ja przy tych szemranych interesach, wiadomo, jak jest nieuczciwość, jest tam alkohol, narkotyki, inne rzeczy. I to mnie gdzieś oddalało, ale później zawsze mnie ten sport właśnie prostował i zawsze jak się gdzieś tam poimprezowałem ten weekend, to zawsze potrafiłem wstać, zrobić trening i jakoś przyciągnąć do tego weekendu, czy do drugiego weekendu, ale później te weekendy coraz częściej zabierały właśnie zdrowie, taką moralność, szacunek, uczciwość, poczucie winy. No i to przygnębiało mnie i tylko czekałem znowu do weekendu, bo już nie mogłem się sobie z tym poradzić, żeby znieczulić się, bo nie szanowałem siebie, drugiego człowieka i no i to tak było. Dopiero jak człowiek wypił, czy tam zapalił, to nagle zakładał maski.
0: Bo fajną rzecz, Piotr, powiedziałeś. I to jest w tej chorobie też istotne, nie? Że przychodzi taki moment, w którym człowiek traci szacunek do samego siebie, nie? Ja tak przynajmniej miałem. Że ta choroba i to uzależnienie tak od człowieka, że co bym nie zrobił, to zawsze w mojej głowie było takie przekonanie, że jest coś niewłaściwego. I jest ten taki moment, który powoduje, że sobie o samym sobie myślałem w samych czarnych barwach, nie? I wtedy na to najlepszym lekarstwem jest alkohol, nie? Czy inne używki, które po prostu ten smutek zapijają. Czy uważasz tak samo, czy inaczej?
1: Oczywiście, zgadzam się w 100% z tym. Tak, złoty trunek, czy jakaś substancja, to nagle się o tym zapomina, nagle jestem super i tak dalej.
0: Ale za każdym razem towarzyszy temu brak szacunku, nie? Do siebie samego, jakbyśmy byli czymś złym.
1: Oczywiście.
0: Nie? Czymś gorszym, poczucie winy, kimś gorszym.
1: Wstyd, taki, tak, szacunek. No jak nie będziemy mieć szacunku do siebie, to gdzie do drugiego człowieka, no budziłem się rano, że byłem nigdy więcej. No i jak ja mogłem spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć, że jest okej, nie? Jak wczoraj mówiłeś, że nie będziesz, nie? No i potem...
0: Tak mijają miesiące, lata.
1: Tak. To trzeba się prostować, bo to jest ta choroba, to jest nie zna dnia i godziny i lepiej działać szybciej, a nie tam wchodzić w mechanizmy, że nie jest tak źle, że ja to kontroluję raz w tygodniu.
0: Tak jest, bo to jest też choroba zakłamania, ale o dalszych losach i historii może po krótkiej przerwie.

0: No to jeszcze chciałbym tylko pociągnąć troszeczkę Piotra za język, ale już niedługo, bo przychodzi ten taki moment, nie? To nasze takie słynne dno. Jeśli chcesz powiedzieć, co u ciebie było tym dnem i co postanowiłeś robić dalej?
1: Ja to tak nie widziałem tego dna tak konkretnie. Gdzieś tam bardziej widziała to żona i mama, jak znikałem tam na weekendy. No i postanowiłem posłuchać się i pójść do tego terapeuty. Dopiero musiało czasu trochę minąć, jak wytrzeźwiałem i przestałem brać i byłem bardziej świadomy, żeby zobaczyć, co było tą przyczyną. Tak teraz ci nie powiem tak krótko i tak zwięźle, co było takim moim dnem i taką lampką, co mi się zapaliła, ale na pewno to było właśnie takie chwile, że zaczynał się piątek, a miałem jeden dzień, a się skończyła niedziela, nie? I już później się źle czułem. Poniedziałek, już wiadomo, trzeba było pójść do pracy. Ciężko mi tak powiedzieć, co to się...
0: Na pewno... Utrata kontroli nad swoim życiem, po prostu.
1: Tak, ale też na pewno tutaj dziecko też na pewno dużą rolę, bo się przyczyniło właśnie do tego, żeby się wyprostować i spojrzeć prosto w oczy i żeby podać mu przykład dobry. I właśnie to takie dziecko było takim moim napędem, żeby po prostu zawalczyć o siebie, nie zrobić jakiejś przerwy, tylko zawalczyć o ten jeden dzień i podążać świadomym życiem i bez nerwów, bez krzyków, żeby nie przekazywać mu tego, co gdzieś sam dostałem. Chociaż kocham swoich rodziców, ale wychowali mnie tak, jak potrafili. Też byli młodzi, każdy popełnia błędy i każdy potrafi się do tego przyznać, ale wiadomo, jakie były kiedyś czasy. Ważne jest teraz to, co ja robię i tak jak wrócę do tego, co mnie zapytałeś.
0: Ale ważne jest to co powiedziałeś, nie? Że jest ten taki moment, ja wychwyciłem, że dla ciebie istotnym było to, że nagle człowiek znika w te weekendy. Nie ma go przez tych kilka dni. I nierzadko jest tak, że nie może sobie przypomnieć wszystkiego, co robił w piątek wieczorem, sobotę i niedzielę. I powiedziałeś, co istotne, o tym, że twój syn był dla ciebie takim też momentem i taką rzeczą, która spowodowała, że chciałeś nie tylko zrobić przerwę, ale coś zmienić ze swoim życiem. I to jest istotne. Poszedłeś na terapię, do terapeuty, tak?
1: Tak.
0: Po pomoc. Bo to jest kluczowe i chciałbym, żeby to zostało jakby podkreślone, że sami sobie z tą chorobą nie poradzimy, nie? Musimy iść po prostu po pomoc, bo bez pomocy z zewnątrz, czyli bez albo drugiego trzeźwiającego alkoholika na meetingu, bez programu 12 kroków, czy bez pomocy terapeutów, sami sobie z tym nie poradzimy. I powiedz mi, jak na początku wyglądało u ciebie trzeźwienie?
1: Na początku, jak trafiłem, to uważałem, że nie mam problemu. Ja myślałem, że mam tylko problem z marihuaną oczywiście. Ale do alkoholu nie. No, jaki alkoholik? Ja tylko na weekendy. Albo co drugi, albo robię sobie przerwy. No i zrobiłem tą terapię, ale tak z tyłu głowy, jak gdzieś posłuchałem tych ludzi na terapii, no to mówię, nie, no ja problemu nie mam. Ja tylko tak... weekendy i gdzieś sobie furtkę zostawiłem na ten alkohol. No trawy to nie mogę dotykać, to ja wiem. No i dobra, temperatura taki luźny. Okej, mówię, no 8 razy weź sobie się napij, zobaczymy, czy jak sobie zakładasz jakąś normę i wypijesz tyle i będziesz się tego trzymał, zobaczymy, jak to wyjdzie w tych 8 razach. I tak próbowałem, walczyłem z tym i to się raz poddawałem, raz przegrywałem i tak mówię z Tysonem. Nie wychodź na ring, on tak do mnie mówi. A ja mówię, czemu? Wyszedłbym. A dałbyś radę? No nie, ale może. No i tak też czasu trochę minęło. Jeździłem ze Szregiem do środku wychowawczego, tam do Trzebieży i fajnie tak mówił o tym, żeby się poddać, o tej słabości, że słabość to siła. Też zrozumiałem to. Ciężko mi było się poddać i uznać, że ja jestem słaby, bo ja jestem wojownikiem, od lat walczę ze wszystkim, ale tutaj też walczyłem z tym nałogiem i tak walczyłem, że mnie pokonał. Musiałem uznać bezsilność, nie tykać tego I po prostu nie chcę tego tykać. Jest mi dobrze, żyję tak jak żyję. Żyję na pewno dużo lepiej niż kiedyś i ja po prostu, nie że nie mogę, tylko ja mogę nie pić po prostu i tyle. Dla mnie to jest temat prosty, nie?
0: To jest ważne, nie? Że mogę, mam wybór, że nie ma przymusu takiego, nie? Bo nie wiem jak ty, ale ja pamiętam, że kiedyś jak ktoś mnie do czegoś miał zmuszać, to ja stawałem w kontrze, nie? Ale dopóki i w tej chorobie, i w paru innych kwestiach takich życiowych zrozumiałem, że nie zawsze muszę mieć rację, że nie zawsze wygram i nie zawsze musi być na moim, to było mi łatwiej przyjąć te różne rzeczy, czy to związane z chorobą, czy z problemami w życiu codziennym. Teraz jest trochę lepiej.
1: No oczywiście, ja tam wierzę w Boga i myślę, że jak powie, że tak, to tak, jak powie, że nie, to nie. Ja tam gdzieś z niczym się nie boksuję, nie walczę. Akceptuję to, co mi daje życie. Uwielbiam to słowo, daj czas czasowi. Zostawiam to, nawet w ostatniej chwili. Wiem, że pokieruję dobrze tym moim życiem i tak, jak on chce. I nieraz te porażki, myślę, nie nieraz, tylko myślę, że te porażki więcej mnie budowały w życiu niż sukcesy. Sukces myślę, że buduje dziś ego, ale przecież tu pokora musi być. Całe życie bez pokory chyba nie da rady się wytrzeźwieć.
0: Tak, to jest bardzo ważna rzecz. Ja długo nie mogłem zrozumieć, co to jest pokora i jak ważna jest pokora w tej chorobie. Za chwilę będziemy rozmawiać dalej. Ja tylko przypomnę, że jest to ostatnia audycja przed przerwą wakacyjną, ale co istotne, po miesiącu lipcu audycja nasza wróci znowu na falę eteru.

0: Wydaje mi się, że chyba nie przypomniałem numeru telefonu. Za co przepraszam najmocniej, więc przypomnę, że można do nas zadzwonić i porozmawiać, zadać Piotrowi jakieś pytanie. Kierunkowy 91 433 70 70 lub jak kto woli kierunkowy 091 433 70 70. A z Piotrem skończyliśmy rozmowę na tym właśnie, że w pewnym momencie trzeba wyjść po pomoc, że w pewnym momencie trzeba przełamać to swoje ego, swój lęk i strach i po prostu wyjść z domu, ukorzyć się i poprosić innego, bądź terapeuta, bądź trzeźwiącego alkoholika o to, żeby wskazał, jak można żyć i jak można sobie radzić w tej niełatwej chorobie. Piotrze, a powiedz teraz, bo to też jest ważne i o tym chciałem słów parę zamienić, że od paru lat taką fajną inicjatywę prowadzisz i ona polega na tym, że poprzez sport, bo jesteś sportowcem, tak jak wspomniałeś, od wielu, wielu lat związanym z boksem, chcesz poprzez zdrową, bo to podkreśliłeś, rywalizację i zdrowe, na zdrowych zasadach uprawianie sportu, pomóc młodym osobom, którzy mają w życiu gorzej, nie? Którzy mają w życiu ciężej. I jak rozumiem, chcesz poprzez własną osobę i własny przykład, ale też i ciężką pracę, coś tym młodym osobom dać, tak? Czy to prawda, co powiedziałem?
1: Tak, tak. Wszystko prawda. Podpisuję się. Dokładnie.
0: Opowiedz coś o tym.
1: Dokładnie, tak jak mówisz. No, pomysł mi się wziął z tego, że jak byłem młodym chłopcem, żyłem bez ojca. Jak miałem 10 lat, się rozwiedli. Ciężko to na mnie wpłynęło. No i trener też zawsze był koło mnie i on gdzieś tak zawsze dzwonił, przychodził, pomagał.
0: Był dla ciebie ważny?
1: Bardzo ważny był, tak. Mieszkał na osiedlu. No i ja też spędzałem tam kupę czasu na tych treningach, na wyjazdach, na zawodach, na kadrach. No i to gdzieś zakorzeniło się mocno w mojej głowie. Zawsze sobie myślałem, jak nie będę mistrzem świata, czy mistrzem olimpijskim, to będę trenerem. Bo fajną fuchę ma i tak dalej, nie? I tak się stało. I też dlatego robię takie rzeczy, jakie robię. Staram się im pomóc, bo nie każdy ma wsparcie u mamy, u taty, u dziadka. Ja chcę dać tym właśnie dzieciakom te wsparcie i myślę, że wszyscy powinniśmy dawać te wsparcie, łączyć się i ratować czy młodego człowieka. No i taka jest moja misja, nie? Samo to się wzięło.
0: A powiedz, Piotrze, czy tej młodzieży takiej, do której kierujesz swoją inicjatywę i swoją propozycję na aktywny sport jest dużo?
1: Niekoniecznie. Tutaj, czy jest dużo? Zależy od miesiąca i od czasu.
0: Ile masz młodych adeptów, którzy przychodzą do ciebie na trening?
1: To zależy, bo to są trzy punkty. Jest Szczecin, Przedsław i Police. Zależy od miesiąca czy od roku. No tam jest trochę. Myślę, że jakby te wszystkie trzy punkty zebrał, to z 50 osób by było.
0: Okej, okay. Czyli masz kogo trenować?
1: Jak nie lepiej. Mam i to jest najważniejsze.
0: A powiedz, jak trafiasz do tych osób, do tych młodych ludzi?
1: Robię różne programy, współpracuję z gminą Police. Wcześniej pracowałem z gminą Kołbaskową. Robiłem różne programy, na przykład takie boks przeciw uzależnieniom. Też robię turnieje bokserskie, robię różne warsztaty, zapraszam terapeutów, psychologów.
0: A czy ci młodzi przychodzą do ciebie, czy ty idziesz gdzieś do jakiegoś ośrodka, do szkoły, do, nie wiem, poprawczaka? Jak to wygląda, że oni przychodzą, że oni się u ciebie pojawiają na treningu?
1: Jeżdżę po ośrodkach, jeździłem, teraz dawno nie byłem, chociaż byłem tam z pół roku temu, do ośrodków wychowawczych, dzielę się swoją historią, doświadczeniem, Oni mają u mnie otwarte drzwi, każdy ośrodek przychodzi do mnie i trenuje za darmo. No i tak to wygląda, tylko oni zawsze mogą się wyrywać i przyjechać do mnie, bo są niegrzeczni. No, ja też sam byłem buntownikiem, byłem niegrzeczny i niektórzy zanim trafią do tej grupy grzecznej, to tam nie dojdą, ale to ja dojdę do nich i przyjadę samochodem. I taka też moja misja była na samym początku. Teraz też wracam właśnie silne dziewczyny do ośrodka wychowawczego na Kamiennej. Tam będę prowadził zajęcia z samoobrony, z boksu. Przyjedzie też pani terapeutka lub pan terapeuta i poprowadzi, jak to, regulować emocje.
0: To, co powiedziałeś, bardzo mi się spodobało i to jest ważne i warte podkreślenia, tak? Ty dajesz tym młodym osobom, które najprawdopodobniej mogą mieć w przyszłości albo już mają jakieś problemy, czy to z używkami, czy z różnymi sprawami związanymi z zachowaniem, z relacjami z innymi ludźmi, ale z drugiej strony też zależy ci na tym, żeby, jeśli dobrze zrozumiałem, żeby w trakcie treningu, czy w trakcie tego spotkania był jakiś terapeuta, tak, czy psycholog, ktoś, kto wytłumaczy im, na czym polega problem od strony takich emocji, tak?
1: I
0: jak sobie radzić. A powiedz mi, jaka jest reakcja ich najczęściej na takie wasze spotkania?
1: Dobra jest reakcja. To już muszą pochodzić troszeczkę czasu. Muszą złapać tej pokory, tej dyscypliny przede wszystkim na treningu. Bo tak jak z marszu idę do nich, no to jak mnie nie znają, no to tak ciężej. Trzeba zdobyć zaufanie u tych dzieci. Przede wszystkim trzeba do nich też dotrzeć, już nie mówię o rodzicach, bo do rodziców przede wszystkim by trzeba było zapukać i do nich dotrzeć. I taka jest ciężka praca właśnie z młodymi, że jak nie poprawimy tutaj tych relacji w domu, czy na zewnątrz, w tym bliskim gronie, no to ciężko cokolwiek tutaj zrobić. Reakcja, jak to reakcja w młodym wieku jest różna, ale myślę, że to zaprocentuje za 10 lat, za 5. Nie oczekuję teraz cudów, ale...
0: A wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, bo moje kolejne pytanie miało być takie, czy zauważyłeś, miałeś takie sytuacje, takie osoby, które widziałeś gołym okiem, że się zmieniły, że coś do nich dotarło, że coś zrozumiał ktoś i widziałeś już na przykład w trakcie treningu, w jakimś okresie czasowym, że ta osoba się zmieniła. Że inaczej się zachowuje, inaczej podchodzi do innych osób i inaczej sobie radzi ze swoim problemem, emocjami i tak dalej. Czy takie coś zauważasz i co to dla ciebie robi, jeśli takie coś widzisz?
1: No oczywiście zauważam. No, jak zostanie w tym boksie, w tym sporcie i gdzieś podąża tą drogą, którą ja mu pokazuję, to robi różnicę, robi robotę tutaj. Taki Mateusz u mnie trenował, to jest chłopak z ośrodka wychowawczego. Po prostu on tam trafił do ośrodka, jak miał 13 lat i przyszedł do mnie do klubu, jak miał 15. Zaczął jeździć na te zawody, przegrywać, a później był uparty, później zdobył brązowy medal, później srebrny medal, później złoty medal na Pucharze Polski, na Mistrzostwach Polski rangach takich dużych, no i też miał problemy z narkotykami, czy z używkami, czy z agresją. Wszystko się uspokoiło, niesamowity człowiek, taki dojrzały, no i
0: a ile ma
1: to
0: teraz
1: mnie cieszy. Teraz ma 18.

0: i co dalej, a te wartości, które gdzieś będzie szedł przez życie, będzie właśnie uczciwie, z szacunkiem do siebie, do drugiego człowieka, to mu otworzy kartę, może być trenerem, może być, pracować. No.
1: Najważniejsze, żeby takie osoby, jeśli dobrze rozumiem, zmieniały się nie tylko sportowo, ale też i duchowo, tak? W emocjach, w radzeniu sobie z trudnościami, to jest istotne.
0: Tak, tak, bo jak tu będziemy tylko siedzieć w sporcie i myśleli, że sport nas wyprostuje w każdej kwestii, to nie. Ja myślę, że tam mam po sobie dobrze to... Wiem, że tym samym sportem człowiek się nie wyprostuje, nie? Tu trzeba terapeuty, trzeba psychologa, trzeba jakiegoś, nie wiem, siły wyższej, cokolwiek, żeby to wszystko połączyć i holistycznie było wszystko.
1: To jest ważne. Za chwilę wrócimy do dalszej rozmowy.

0: Mam sygnał, że na sam koniec jest już telefon. Bardzo się cieszymy. Kto po drugiej stronie?
1: Witam Ciebie, Szymonie, i Ciebie, Piotrze. Marek, alkoholik.
0: Cześć, Marek.
1: Zdążyłem rzutem na taśmę. Wiem, że to jest audycja ostatnia przed wakacjami, choć wakacje już się zaczęły, ale...
0: No właśnie, tu... masz rację, zaczęły się.
1: Tak, padły te takie słowa z plotka ust, że stawiał sobie tam jakieś założenie, ile się alkoholu, no właśnie, tylko pytanie ile, nie? Jak ja wiem, że dzieli nas tylko jeden. Ja nigdy nie zakładałem, jak sięgałem po alkohol, to moim założeniem było takie, że ja piję po to, żeby się upić. Nie było założenia, że ja wypiję trzy piwa czy dwie sety i mi będzie dobrze. Nie, to już ja wiedziałem, że co ja robię i po co robię. Czego dzisiaj żałuję, czasu nie cofnę, spijam te wszystkie swoje właśnie, może trochę dzisiaj dla mnie to jest smutne i rzucam to trochę na siebie, ale spijam śmietanę swego właśnie poczynania, swego picia, swego nierozsądnego życia, ale no tak to jest. Jest mi dzisiaj ciężko, trudno, no, ale niestety tak jest. Coś się musiało stać, żeby stało się to, co jest dzisiaj i tylko zostaje mi nic innego jak siła, moja siła wyższa, modlitwa, bo wiem, że wiara góry przenosi. Dla mnie to jest bardzo ważne. No, tyle może. Pozdrawiam wszystkich.
0: Marku,
1: chciałem zabrać głos, bo naprawdę jest mi trochę ciężko. Trudny okres dla mnie, ale mam nadzieję, że sobie z tym poradzę. Ja się nie martwię o siebie, ale martwię

0: łączy się o bliską bardzo mi osobę i dlatego to mi jest też tak ciężko. Przykro, no ale tak jak powiedziałem, to są skutki. Skutki mojego picia, mojego nadużywania nie weekendowego, ale i długiego, ciężkiego. Także dla mnie weekend to był mało. Dla mnie się weekend zaczynał, a kończył się na dwóch weekendach, trzech. No, nie będę porównywał się czy z Piotrem, czy z kim innymkolwiek, ale wiem, że każdemu, kto słucha i się waha, to nie ma co się wahać, bo szkoda życia swojego, ale i swoich bliskich, bo to są najgorsze skutki, to są właśnie te dla osób bliskich, współuzależnionych, a później te współuzależnienie, jak się przeradza w uzależnienie, to już jest bardzo niefajnie.
1: No tak.
0: Pozdrawiam was wszystkich.
1: Marku, bardzo dziękuję za twój telefon i za to, że jesteś, bo jesteś osobą ważną mi i ważną częścią tej audycji naszej wspólnej.
0: No staram
1: pamiętaj,
0: się
1: że
0: pamiętać audycji i jak tylko mogę, to dzwonię. Nie zawsze gdzieś tam ta puenta wchodzi, ale no ja się wiążę i
1: Marku, pamiętaj, że masz wokół siebie ludzi takich, którzy są z tobą i którzy chętnie z tobą porozmawiają i się spotkają. Pozwolisz, że na tym jakby przerwiemy naszą rozmowę, bo chciałbym, żeby jeszcze Piotr opowiedział o fajnych rzeczach, a my będziemy, mój drogi, w kontakcie i chyba do zobaczenia, co?
0: No, nie mówię, że nie. W każdym bądź razie ja wiem, że dzisiaj ja muszę sobie z tym wszystkim poradzić i nie tylko ja, więc na rozmowę na pewno przyjdzie czas. No i tyle, nie będziemy prywaty na audycji, że tak powiem, wkręcać. Ja pozdrawiam ciebie, Piotrze, i ciebie, Szymonie, również i wszystkich. Bronek pewnie słucha, też by chciał usłyszeć pozdrowienia, bo to normalne jest.
1: Pozdrawiamy wszystkich.
0: Bez znaczenia. Wszystkich pozdrawiamy i życzę 24 godzin. Do usłyszenia za miesiąc.
1: Pozdrawiam, Marku. Trzymaj się.
2: Trzymaj się.
1: Piotrze, powiedz już, bo czasu coraz mniej. Fajną rzecz ostatnio zrobiłeś w tej Trzebieży. Może parę słów i jakie masz pomysły na przyszłość?
2: Pomysły na przyszłość? Na przyszłość? No, ja skupiam się na
1: teraźniejszość.
2: Na dzisiaj.
1: Pomysły na teraźniejszość.
2: Tak, na dzisiaj. Dzisiaj mam taki pomysł, że chcę robić te turnieje. Boks przeciwko uzależnieniom dalej, ale też mam fajne projekty tutaj właśnie z gminy Police. Mistrzowie sportu i emocji. Wiecie, to taki projekt właśnie dla rodzin, dla dorosłych i na przykład dzieci czy młodzieży, bo nie każdy ma pełną rodzinę, albo mamę, albo tatę, ale ma zawsze jakiegoś opiekuna. Będą mogli wziąć udział w takim treningu, też będą terapeuci, będą różne warsztaty z asertywności. Ja staram się dawać tym dzieciom i wszystkim ludziom to, co dostałem od życia, od Boga, od drugiego człowieka, od terapeuty i to, co mi służy i to, co mi daje kopa i to, co mnie napędza, to, co mi daje pokory i to, co mam właśnie, dostałem właśnie na terapii czy podczas swojego życia, chcę dawać to drugiemu człowiekowi. Silne dziewczyny, też dziewczyny z dośrodka, z Kamiennej, ze Szczecina, też będzie projekt z nimi, to ze społecznika, bardzo dziękuję. Będę jeździł do nich do ośrodka i prowadził różne zajęcia, też przyjedzie pani psycholog i też poprowadzi różne warsztaty, żeby to było poparte właśnie tą psychologią, tym rozwojem duchowym, emocjonalnym. Więcej, tak jak tutaj gdzieś słyszałem, uczymy się o budowie liścia niż o emocjach. A myślę, że warto znać emocje, uczucia, rozpoznawać je I właśnie taka jest moja misja, żeby regulować te emocje w zdrowy sposób, właśnie w sport, uderzać w rozmowę, w warsztaty i to, co teraz tu robimy właśnie w tej audycji, żeby posłuchać, porozmawiać z drugim człowiekiem, który chce wyjść na prostą i tego wam wszystkim życzę, wyjść na prostą.
1: Piotrze, bo to są piękne rzeczy, o których mówisz, bo to jest tak często, że te osoby i te dzieci z tych biednych rodzin i z rodzin rozbitych są pozostawione gdzieś same sobie. Czy, bo już zbliża się dezyderata, czy myślisz, że gdyby nie to, że wszedłeś na tą drogę zmiany swojego życia i otrzymałeś tą pomoc od innych, byłbyś w stanie to przekazać innym?
2: No na pewno nie tak uczciwie jak teraz i z takim szacunkiem i z taką autentycznością. Bo wcześniej to robiłem, próbowałem, ale jeszcze nie byłem uczciwy w stosunku do siebie, do drugiego człowieka i nie powiedziałem całkowicie stop nałogom.
1: Dzięki wielkie, Piotrze, za to, że to powiedziałeś i że dzisiaj byłeś ze mną, a teraz może oddamy antenę Dezyderacie.

0: Bardzo dziękuję Piotrowi za to, że przyszedł do audycji. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali. Przypomnę raz jeszcze, że audycja zniknie na miesiąc, wróci na początku sierpnia, więc nie musicie się martwić. Pożegnajmy się zatem modlitwą o pogodę ducha. Życzę wszystkim i sobie też pogody ducha, abyśmy godzili się z tym, czego nie możemy zmienić. Życzę wszystkim i sobie też odwagi, abyśmy zmieniali to, co możemy zmienić. I życzę wszystkim sobie też mądrości, abyśmy potrafili odróżnić jedno od drugiego. A czy na sam koniec chce coś powiedzieć nasz gość?
1: Ja oczywiście cieszę się, że tutaj jestem. Czuję ogromną wdzięczność. To mnie napędza na jutrzejszy dzień, nawet na dzisiaj. Kiedyś słuchałem tej audycji 3,5 roku temu i jeszcze taki trochę byłem przestraszony i tak sobie myślałem właśnie cichutko, że chciałem zadzwonić, a później...
0: Trzymamy zatem Piotra za słowo, że następnym razem zadzwoni. Dzięki
1: nie,
0: ci.
1: Dzwoniłem, ale że tutaj siedzę, akurat teraz z tobą rozmawiam, to tak...
0: Uciekam. No, okej, okay, dobra. Życzymy spokojnej nocy. Dobranoc.
1: Dobranoc.
2: Radio Plus.